0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Dla pana Ignacego Rzeckiego nadeszła znowu epoka niepokojów i zdumień. Ten sam Wokulski, który rok temu poleciał do Bułgarii, a przed kilkoma tygodniami jak magnat bawił się w wyścigi i pojedynki, nabrał dziś nadzwyczajnego gustu do widowisk teatralnych. Już blisko tydzień trwała ta nowa mania, która dziwiła i gorszyła nie samego tylko pana Ignacego. Raz na przykład stary szlangbaum, oczywiście w jakiejś ważnej sprawie, przez pół dnia szukał Wokulskiego. Był w sklepie, Wokulski dopiero co wyszedł ze sklepu, kazawszy pierwej odnieść aktorowi Rossiemu duży wazon z saskiej porcelany. Pobiegł do mieszkania, Wokulski dopiero co opuścił mieszkanie i pojechał do Bardeta po kwiaty. Stary Żyd, aby go dopędzić, krzywiąc się, wziął dorożkę, ale ponieważ ofiarowywał dorożkarzowi złoty i groszy 8 za kurs, zamiast 40 groszy, więc nim dobili targu za złoty i groszy 8 i dojechali do Bardeta, Wokulski już opuścił zakład ogrodniczy. A gdzie on pojechał, nie wie pan? Zapytał szlangbaum ogrodniczka, który za pomocą krzywego noża między najpiękniejszymi kwiatami szerzył zniszczenie. Czy ja wiem? Podobno do teatru. Odparł ogrodniczek z taką miną, jakby owym krzywym nożem chciał gardło poderżnąć szlangbaumowi. Innym razem wpadł do sklepu powszechnie szanowany mecenas, prawa ręka księcia, zapraszając Wokulskiego na jakąś wieczorną sesję. Pan Ignacy nie wiedział, gdzie posadzić znakomitą osobę i jak cieszyć się z honoru wyrządzonego przez mecenasa jego Stachowi. Tymczasem Stach nie tylko nie wzruszył się dostojnymi zaprosinami na wieczór, ale wprost odmówił, co nawet trochę dotknęło mecenasa. Dlaczego żeś nie przyjął zaprosin? Zapytał zrozpaczony pan Ignacy. Bo muszę być dzisiaj w teatrze, odpowiedział Wokulski. Sny miał Rzecki okropne. Śniło mu się, czy tylko przewidywało, że ciągle jest w teatrze i że widzi Wokulskiego z szeroko otwartymi oczyma, zapatrzonego w jedną lożę. W loży tej siedziała hrabina, pan Łęcki i panna Izabela i Rzeckiemu zdawało się, że Wokulski patrzy tak na pannę Izabelę. Niepodobna, mruknął. Stach nie jest aż tak głupi. A jednak... Pewnego razu podszedł do niego Klein z jakimś listem. Było na kopercie napisane bardzo pilno, więc otworzyłem, rzekł mizerny subjekt, podając papier Rzeckiemu. Pan Ignacy otworzył i czytał. Człowieku głupi czy nikczemny, pomimo tylu życzliwych ostrzeżeń, kupujesz jednak dom, który stanie się grobem twego w tak nieuczciwy sposób zdobytego majątku. Pan Ignacy rzucił okiem na wiersz ostatni, ale nie znalazł podpisu. List był anonimowy. Spojrzał na kopertę, miała adres Wokulskiego. Czytał dalej. Jaki zły los postawił cię na drodze pewnej szlachetnej damy, której o mało nie zabiłeś męża, a dziś chcesz jej wydrzeć dom, gdzie zmarła jej ukochana córka? I po co to robisz? Dlaczego płacisz, jeżeli prawda, aż 90 tysięcy rubli za kamienicę nie wartą 70 tysięcy? Są to sekreta twojej czarnej duszy, które kiedyś sprawiedliwość boska odkryje, a zacni ludzie ukarzą pogardą. Zastanów się więc, póki czas.

0: takiego?
1: Co za numer?
0: Coś takiego?
2: Co ciekawe?
1: Czary Mary!
2: Czary Mary!
0: Czary Mary!
2: To ciekawe!

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Skończywszy czytanie listu, pan Ignacy potrząsnął głową. Nic nie rozumiem, rzekł. Klein lękliwie obejrzał się dookoła sklepu, a widząc, że nikt ich nie śledzi, zaczął szeptać. Bo to, uważa pan, nasz stary podobno kupuje dom Łęckiego, który właśnie jutro mają wierzyciele sprzedać przez licytację. Stach, to jest pan Wokulski, kupuje dom? Tak, tak, potakiwał głową Klein, ale kupuje nie na własne imię, tylko za pośrednictwem starego szlangbauma. Tak przynajmniej mówią w domu, bo i ja tam mieszkam. Za 90 000 rubli? Właśnie. A że baronowa Krzeszowska chciałaby kupić tę kamienicę za 70 000 rubli, więc anonim zapewne pochodzi od niej. Nawet założyłbym się, że od niej, bo to piekielna baba. To jest okropne, że Stach ma więcej zaufania do Żydów, aniżeli do mnie, myślał Rzecki. Po co on jednak kupuje ten dom? Po co wdaje się z Łęckimi? A może nie kupuje? Może to tylko pogłoski? Cały dzień tylko o tym myślał. Była chwila, że chciał wprost zapytać Wokulskiego, ale zabrakło mu odwagi. Stach, mówił w sobie, wdaje się dziś tylko z panami, a ufa Żydom. Co jemu po starym Rzeckim? Więc postanowił pójść jutro do sądu i zobaczyć, czy naprawdę stary Szlangbaum kupi dom Łęckich i czy, jak mówił Klein, dolicytuje go do 90 000 rubli. Jeżeli to się sprawdzi, będzie znakiem, że wszystko inne jest prawdą. Nie podnosząc głowy od ksiąg, siedział przy kantorku do 6, a tak był zatopiony w robocie, że już nie tylko nie przyjmował pieniędzy, ale nawet nie widział i nie słyszał gości, którzy roili się i hałasowali w sklepie jak olbrzymie pszczoły w ulu. Nie spostrzegł też jednego, najmniej spodziewanego gościa, którego panowie witali okrzykami i głośnymi pocałunkami. Dopiero gdy przybysz, stanąwszy nad nim, krzyknął mu w ucho: „Panie Ignacy, to ja!” Rzecki ocknął się, podniósł głowę, brwi i oczy w górę i zobaczył Mraczewskiego. „A?” spytał pan Ignacy, przypatrując się młodemu elegantowi, który opalił się, zmężniał, a nade wszystko utył. „No co? To co słychać?” ciągnął pan Ignacy, podając mu rękę. „Jakże się pan miewasz? Skądeś się tu wziął? No, gadaj prędko!” zawołał Rzecki wesoło, uderzając go w ramię. „Kiedy żeś przyjechał?” „A, to cała historia!” odpowiedział Mraczewski, rzucając się na fotel. „Przyjechaliśmy tu dziś z Suzinem, o 11:00. Od 1:00 do 3:00 byliśmy z nim u Wokulskiego, a po 3:00 wpadłem na chwilę do matki i na chwilę do pani Stawskiej.” Stawska? Przypominał sobie Rzecki, trąc czoło. „Znasz ją pan przecie, ta piękna, co to ma córeczkę, co to się tak podobała panu?” „Ach, ta, wiem. Nie mnie się podobała”, westchnął Rzecki. „Tylko myślałem, że dobra byłaby z niej żona dla Stacha.” „Paradny pan jesteś”, roześmiał się Mraczewski. „Przecież ona ma męża”.

masz mnie za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ten tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już dziś po 6.30 w

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Skina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku będziemy w Gdyni, gdzie trwa Święto Polskiego Kina. Ewę Bolińską-Gostkowską zapytam o to, jaka książka dziś ma potencjał, żeby trafić na mały albo duży ekran. I wrócimy do czasów, kiedy benzynę można było kupić w aptece.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już dziś po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
7: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
8: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Po reklamie.

0: Tak brzmieć może tylko i wyłącznie pan Zamfir. I tak rozpoczynać możemy poranek tylko my. Dźwiękami z Kill Billa. RMF Classic, mówimy wam dzień dobry, 24 września, czwartek, Agnieszka Pietrzak na posterunku, Łukasz Wojtusik też. Zaczynamy o 6.30 od pierwszych wieści z kraju i ze świata, czyli od faktów w RMF Classic.
1: Zapraszam. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dostali o poranku mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego, a powodem oczywiście rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Polska przestrzeń powietrzna jest patrolowana przez myśliwce. Rosja wykazuje się tą samą imperialną pychą, która w przyszłości prowadziła do niewyobrażalnych cierpień oraz tragedii dwóch wojen światowych. Tak mówił Karol Nawrocki podczas debaty generalnej 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent wezwał do stanowczej odpowiedzi na rosyjskie prowokacje.
2: To nie my szukamy konfrontacji. Umacniamy nasze sojusze, rozwijamy armię i modernizujemy jej wyposażenie nie po to, by prowadzić wojnę, lecz po to, by jej zapobiec.
1: Wczoraj Karol Nawrocki rozmawiał także z Donaldem Trumpem. O tym usłyszycie jeszcze w faktach RMF Classic. 3-miesięczny areszt dla byłego funkcjonariusza policji i byłego naczelnika Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Artur K. został zatrzymany w sprawie zonda krypto. Usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy i sabotażu procedur bezpieczeństwa na szkodę klientów giełdy kryptowalut. Nie przyznaje się do winy. Słowenia pokonała Belgię 3-1 i będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Tym samym dojdzie do powtórki finału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrywali. W 2023 roku wygrana 3-1, po czym zostaliśmy mistrzami Europy. W drugim półfinale zagra Finlandia, która wczoraj sensacyjnie pokonała Włochów 3-2. Szalona radość Finów, jak słyszeliśmy. Rywalem Skandynawów będzie Francja. Półfinały jutro, walka o medale w sobotę, a w czwartek dzisiejszy po faktach w RMF Classic. O poranku w śniadaniu mistrzów pogodę prezentuje Łukasz Wojtusik. Fakty wracają punktualnie o 7.
0: Pani Agnieszko, chłodno było, to jak będzie?
3: Ciepło.
0: Nie, chłodno, nadal chłodno. Bardzo chłodny początek dnia, tylko 4 stopnie w Zakopanem, 7 w Kielcach, w Lublinie podobnie, 8 w Warszawie, 10 we Wrocławiu, 12 w Poznaniu. Nad morzem i na zachodzie deszcz, trochę jeszcze przejaśnień mamy na wschodzie, dziś maksymalnie tych stopni 17, najcieplej ma być na Podkarpaciu. Czas na śniadanie. Śniadanie mistrzów oczywiście. 267 dzień roku, 24 września i czwartek, a w kalendarzu dzisiaj dzień stylistek i stylistów rzęs, pani Agnieszko. No, to oni sprawniają ponoć, że właśnie i one, że jedno mrugnięcie zastępuje wiele słów potem, jak tak
1: jestem
0: się dobrze...
1: Jestem o poranku stylistką rzęs.
0: Szkoda, że państwo tego nie widzą, nas nie widzą. No dobrze, mrugamy do was porannie, zalotnie, na dzień dobry i wielu z was teraz się zastanawia, gdzie jest ten kultowy dźwięk z Króla Lwa, który zawsze otwiera śniadanie mistrzów. Już tłumaczę. Ewelina wczoraj napisała, że na początek jesieni to ona by prosiła o pełną wersję Króla Lwa, bo to jest taka muzyka, która w pełnej porcji tylko będzie jednak przypominała, że niedawno lato było i że było jeszcze ciepło.
4: Na

0: ładna, pełna wersja. Obiecuję, że od czasu do czasu będzie się pojawiała.
1: 7:03. Te trzy tematy będą dziś ważne.
0: Po pierwsze, dziś Światowy Dzień Morza i Światowy Dzień Rzek. No i to oprócz zachwytu nad Bałtykiem, pięknym, naszym, polskim i nad polskimi rzekami, chyba dzień namysłu nad tym, co w czasach coraz częstszych susz, rekordowych upałów, problemów z retencją wody. Takie święta nam przypominają, a przypominają nam o tym, jak cennym zasobem jest woda, są morza, rzeki. Krótko mówiąc, bez wody ani róż. No nawet jeżeli chodzi o tak przyziemną rzecz jak poranna herbata czy kawa. Po drugie, dokładnie 100 lat temu powstały polskie kolenie państwowe. W 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki wydał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa PKP. 100 lat na torach, tysiące pociągów, miliony historii, które zaczynały się od słów uwaga. Podróżni, ja przypominam, u nas zabawa droga do, możecie napisać o swojej podróży pociągowej w ciągu ostatnich kilku dni, miesięcy, tygodni. lukasz.wojtusik@rmfclassic.pl. Czekam. Po trzecie, w hiszpańskiej Pontevedrze rozpoczęły się na dobre finały Mistrzostw Świata w triatlonie, a tyle to ważne wydarzenie, że Polskę reprezentuje tam rekordowa ekipa, prawie 150 zawodników za naszych. Nieustająco trzymamy kciuki. Dla mnie rower, bieganie i pływanie jednego dnia to nie. To ja bym raczej w ciągu miesiąca jakoś tak rozplanował. Nie wiem jak państwo...
1: 3:07 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdarzają się codziennie rzeczy, które się wcale by nie musiały zdarzać, więc po prostu są cudami. Trzeba tylko zobaczyć, docenić.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Ten seans jest tylko dla ciebie.

0: Bandyta, Michał Lorenz, 11 minut brakuje do 7. Światu mówimy dzień dobry wspólnie, razem, czwartkowo z RMF Classic. Na pewno są takie zwierzątka, duże i małe, które też już dzień dobry światu dzisiaj powiedziały. Śledzi je i przygląda się im we wtorki, w czwartki u nas Łukasz Bożycki.
1: Poranek w asfaltowej dżungli. O zwierzętach i roślinach, które zobaczysz w drodze do pracy, opowiada Łukasz Bożycki.
2: Spójrzcie dziś w górę, na najwyższy budynek, jaki mijacie w drodze do pracy. Sam też to robię w centrum dużego miasta, licząc na to, że na szczycie wieżowca będzie siedziało najszybsze zwierzę świata. Ptak wielkości wrony, z ostrymi, sierpowatymi skrzydłami, ciemnym wąsem na policzku i szarym upierzeniem. Jeśli opis zgadza się z tym, co widzicie, to prawdopodobnie patrzycie na sokoła wędrownego. W zwykłym locie niczym szczególnym się nie wyróżnia, ale gdy wypatrzy ofiarę, składa skrzydła i spada na nią z ogromną prędkością, ponad 300 km na godzinę, a rekordzista zbliżył się nawet do 400. Wyobraźcie sobie, co by się stało z waszą twarzą, gdybyście wychylili się przez okno tak pędzącego samochodu. Przed zawrotnym pędem chronią go m.in. małe stożki w nozdrzach, które rozbijają strumień wpadającego powietrza. Bez nich jego płuca pewnie napompowałyby się niczym balon. Podobno inżynierowie inspirowali się tymi stożkami przy projektowaniu silników odrzutowych. Skąd się wziął sokół w mieście? W naturze gnieździ się na skalnych półkach urwisk, a czym z punktu widzenia sokoła jest wieżowiec w środku miasta? Urwiskiem z bufetem, w którym nigdy nie brakuje gołębi. W zeszłym stuleciu sokoły stanęły na krawędzi wymarcia. Przez stosowane ówcześnie w rolnictwie pestycydy skorupki ich jaj stawały się cienkie jak papier, więc pękały pod wysiadującymi je ptakami. Na szczęście to już przeszłość, choć trzeba uczciwie powiedzieć, że najszybsze zwierzę świata wracało do polskiej przyrody wyjątkowo powoli, przez pół wieku, kroczek po kroczku, piętro po piętrze, aby dziś patrzeć na nas z najwyższego wieżowca, gdy śpieszymy się rano do pracy.
1: Poranek w asfaltowej dżungli.

0: Wychodzi dzisiaj z poranka, że prowadzący Śniadanie Mistrzów jest, delikatnie mówiąc, przekorny, ponieważ najpierw jesienią zaproponował letnie klimaty z Króla Lwa, a teraz odgłosy wiosny od pana Strausa. Ale zaproponuję wam, żebyśmy się pogodzili. Fakty. Obiektywne. Agnieszka Pietrzak wie, co w faktach.
1: O czym Nawrocki rozmawiał z Trumpem w Nowym Jorku, wiemy. Wezwanie szefa polskiej dyplomacji w ONZ-cie.
2: Sergiej. I know you're listening. Tell your boss.
1: Powiemy, co Sergiej Ławrow ma powiedzieć swojemu szefowi. No i będą też przedterminowe wybory prezydenta w Krakowie, zbliżające się wielkimi krokami, tylko z 7 startującymi. Zapraszam.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
6: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
6: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh.
9: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
3: Po reklamie.
0: 7. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak ma je dla nas.
1: W Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Przywódcy spotkali się w, tu cytat, recepcji powitalnej wydawanej przez prezydenta USA i jego małżonkę z okazji 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmowy dotyczyły m.in. stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce oraz współpracy inwestycyjnej amerykańskich firm z Polską, m.in. możliwości serwisowania amerykańskiego sprzętu wojskowego w naszym kraju.
11: I strona rządowa, a przede wszystkim pan prezydent chciałby, aby ten czas był jak najkrótszy i aby te centra serwisowe miały miejsce w Polsce, aby one się po prostu znajdowały w Polsce, a nie w innych państwach europejskich, bo jest tutaj oczywiście naturalna konkurencja.
1: Mówił szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Rosja eskaluje wojnę.

0: Tak ostrzegał w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. A co dokładnie usłyszeliśmy w Nowym Jorku z ust szefa MSZ-u?
1: Sikorski ostrzegł przed działaniami Rosji. Nie mogąc przełamać frontu, Rosja z premedytacją uderza w ukraińskich cywilów, pasażerów kolei, ulicznych sprzedawców, rowerzystów, elektrownie, fabryki, centra handlowe. W port w Odeście, przez który normalnie wysyła się 50 milionów ton zboża rocznie do krajów Afryki i Azji. Mówił o działaniach sabotażowych w innych europejskich krajach. Rosja eskaluje, ponieważ jej przywódcy się boją. Po ponad 4 latach bezsensownej kolonialnej wojny Władimir Putin niczego nie osiągnął. Kończą mu się zasoby, brakuje mu rekrutów, potrzebuje pretekstu do kolejnej mobilizacji. W każdej chwili Putin może spróbować sprowokować państwo członkowskie NATO i rozszerzyć obszar objęty wojną. Możecie zabić znacznie więcej ludzi, ale nie jesteście w stanie wygrać. Możecie w każdej chwili zakończyć tę imperialną wojnę z wyboru. Nie wystawiajcie Europy i świata na jeszcze większe niebezpieczeństwo, mówił m.in. wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, który zwrócił się do Ławrowa.
2: Sergiej, I know you're listening. Tell your boss.
1: By powiedział swojemu szefowi: już dość.
0: Wystąpienia szefa polskiej dyplomacji wysłuchał nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski. A przypomnę, myśliwcy znów operują w polskiej przestrzeni powietrznej. Jak informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych, to w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, jak informowaliśmy o poranku, alerty RCB dostali mieszkańcy województw lubelskiego i podkarpackiego. Nie 8, a 7 osób powalczy w niedzielę o fotel prezydenta Krakowa. Ze startów w przedterminowych wyborach zrezygnował Jan Hoffmann, który postanowił poprzeć Łukasza Gibałę.
3: Doszedłem do wniosku, że wspólnie możemy dokonać zmian w Krakowie, że wspólnie możemy zatrzymać tą partyjną falę i doprowadzić do sytuacji, kiedy samorząd znowu będzie samorządem.
4: Pan mecenas Hoffmann postawił wyżej dobro Krakowa i dobro mieszkańców na swój własny interes. Po drugie, chciałem zapewnić wszystkich wyborców pana mecenasa Hoffmanna, że jeśli zostanę prezydentem, to te postulaty tu spisane zostaną przeze mnie co do joty zrealizowane.
0: Zapewniał Łukasz Gibała. Włosi przegrali w ćwierćfinale Mistrzostw Europy siatkarzy mężczyzn. Po tiebreaku zostali pokonani przez Finów i to prawdziwa sensacja, zauważa wysłannik RMF FM na Mistrzostwa Patryk Serwański.
5: Finowie sygnalizowali oczywiście w trakcie tego turnieju całkiem dobrą formę, ale pokonać Włochów w Turynie w trzecim secie 25-16. No i jeszcze wczoraj rano jakiś włoski kibic pewnie z pobłażliwym uśmiechem przyjąłby taki scenariusz. W tiebreaku wydawało się, że Włosi wszystko kontrolują, utrzymywali taką niewielką przewagę. W końcówce jednak dotknięcie siatki przy bloku, później atak Wout i Italia odpada z turnieju. Finlandia powtórzyła za to sukces z 2007 roku. Po 19 latach Finowie znów w półfinale, a Włosi notują najboleśniejszą porażkę od wielu lat.
0: Mistrzowie świata nie awansowali do strefy medalowej Mistrzostw Europy. Takie to fakty w śniadaniu mistrzów w RMF Classic w czwartek. A jaka to pogoda dzisiaj nas czeka, o tym już teraz Łukasz Wojtusik.
6: Takie to miłe, ja nie chcę iść pod wiatr. Była taka piosenka, prawda?
0: Tak jest.
6: Ciemne, gęste chmury, a co poza tym? I gdzie te chmury? Oto jest pytanie. Ciemne, gęste chmury nad morzem. Rano od Koszalina po Trójmiasto od chmur dużo, gęsto na mapie pogodowej. Tych chmur dużo rzeczywiście i padać tam może. Padać może także przelotnie od Szczecina po Zieloną Górę. W tej części Polski teraz od 10 do 12 stopni, 8 stopni w stolicy. Tam chmury, trochę przejaśnień. Najwięcej przejaśnień z kolei na krańcach wschodnich. 7 stopni mamy w Lublinie, 7 w Białymstoku, czyli chłodno. A najchłodniej teraz na Podhalu, w Zakopanem tylko 4 stopnie, dziś maksymalnie tych stopni 17, najcieplej ma być na Podkarpaciu. 6:05 na śniadanie mistrzów zapraszam do radiowego stołu, jak zwykle z dużą przyjemnością, jak zwykle od 6:30 do 9:30. No dużo historii nam się dzisiaj w poranku zmieści. Łukasz Wojtusik, dzień dobry.
7: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
6: Gerard i Gerarda dzisiaj imieniny mają. Wszystkiego dobrego dla was, a urodziny ma m.in. reżyser filmów animowanych Brad Bird. No i skąd go możemy znać? No z takich filmów jak produkcja I nie ma mocni, czy ze Stalowego giganta, czy z filmu Ratatouille. Najlepszego dla pana Brada. A my dzisiaj trzymamy rękę na pulsie tego, co dzieje się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Łączenie z Gdynią po 8:30, a po 9:00 zapytam Ewę Bolińską-Gostkowską, jak to się robi, że książka zamienia się w film albo w serial. Taka lalka na przykład, albo pionek, albo gołoboże.
7: Sponsorem programu Śniadanie Mistrzów jest Melwit, producent płatków owsianych. www.melwit.pl.
6: Ewa się zna, bo w jednym z wydawnictw pracuje i zajmuje się właśnie sprzedażą praw książek do filmów, seriali, sprzedażą praw naszych pisarzy i pisarek za granicę. No to zresztą nie jedyne tematy, bo za chwilę spotkanie z Maciejem, ale wcześniej urodzinowo z filmu, który zrobił pan Brad Bird, Ratatouille dźwięki. A, to Michael Jackson jest. 6 po 7. Światu mówimy dzień dobry wspólnie w RMF Classic.

0: kultowej płyty Zbigniew Wodecki i grupa Mitch and Mitch. Rzuć to wszystko, co złe. 12 minut po 7:00 możecie rzucić wszystko, co złe i zostać z nami przez cały dzień. RMF Classic, dajemy taką możliwość, mam nadzieję, na dobre historie i dobry czas. A u nas teraz nowe miejsca, nowe miasto i pewnie też opowieść trochę o tych, którzy kiedyś rzucili to, co złe i postanowili coś odkryć.
1: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny. Prezentuje Maciej Korkuć.
2: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1664 roku nastąpił początek końca Nowego Amsterdamu, który stał się początkiem Nowego Jorku. Wszystko zaczęło się półtora wieku wcześniej. W roku 1524 wyruszył w stronę Ameryki Północnej włoski żeglarz Giovanni da Verrazzano. On na zlecenie króla Francji poszukiwał przejścia na drugą stronę ziemi na północnym zachodzie amerykańskiego lądu. Wtedy jeszcze myślano, że całe te Ameryki mogą być po prostu wąskim pasem ziemi oddzielającym Atlantyk od Oceanu Spokojnego. Verrazzano dopłynął do kontynentu na północ od dzisiejszej Florydy i dalej wzdłuż brzegu kierował się na północ. W ten sposób stał się pierwszym znanym Europejczykiem, który dotarł do miejsca, na którym kiedyś wyrośnie Manhattan. Minęło 100 lat, kiedy holenderska kompania wschodnioindyjska wysłała tam Henry'ego Hudsona. On też przejścia nie znalazł, ale jego wyprawa zapoczątkowała osadnictwo Holendrów w tym rejonie. W 1624 roku wybudowano obronny fort Amsterdam. Wokół niego zaczęła powstawać osada, którą nazwano Nowym Amsterdamem. Holenderscy kupcy dość łatwo załatwili wykup od miejscowych Indian dwóch wysp. Manhattan był jedną z nich. Po kilku dekadach Nowy Amsterdam był już ważnym ośrodkiem w tej części Nowego Świata. Jednak kolonie stały się także częścią konfliktów europejskich. U progu II wojny angielsko-holenderskiej do portu w Nowym Amsterdamie wpływa eskadra czterech angielskich okrętów wojennych i żąda od Holendrów kapitulacji. Bronili się? Nic podobnego. Skapitulowali, wiedząc, że i tak nie mają żadnych szans. Anglicy objęli miasto w posiadanie. Król Anglii Karol Stuart przekazał tę ziemię bratu, księciu Yorku Jakubowi. I na jego cześć zmieniono nazwę na Nowy Jork. W ten sposób koniec Nowego Amsterdamu stał się początkiem Nowego Jorku.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 13.30 w RMF Classic.

0: Jak w niemym kinie trochę, prawda? A tymczasem dźwięki i śniadanie mistrzów prowadzone przeze mnie, Łukasz Wojtusik. Do 9:30 jesteśmy razem. Jesień w kalendarzu już na dobre i to jest dobry czas, taka jesień na kolejne remonty. Wiadomo, gdzie jeszcze we wrześniu możecie utknąć jadąc przez miasto. Mam dla was krótką radiową mapę takich utrudnień.
1: Nie tylko dla mistrzów kierownicy.
0: Jesienny przegląd miejsc, gdzie o poranku zatrzymamy się na dłuższą chwilę ze względu na remonty. Zaczynamy od stolicy. Tu kierowcy zwalniają m.in. przy rondzie Wiatraczna. Tam trwa kolejny etap remontu. Zwężone są pasy ruchu na rondzie i w Alei Stanów Zjednoczonych. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka najbliższych dni. W Poznaniu z kolei drogowcy nie odpuszczają i remontują m.in. okolice skrzyżowania Alei Solidarności i Piątkowskiej oraz wiaduktu przy ulicy Pokrzywno. Do tego mamy punktowe naprawy nawierzchni w wielu miejscach miasta. Z kolei w Krakowie trwa remont ulicy Myśliwskiej m.in. Ruch tam w jednym kierunku. Część kierowców musi korzystać z objazdów przez Nowochódzką, Saską i przez Przewóz. Na tych trasach na pewno kilka minut warto doliczyć do przejazdu.

0: Muzyczno-filmowe pozdrowienia z Miasta Aniołów od grupy Goo Goo Dolls. 7:27, za chwilę kolejny pakiet faktów od Agnieszki Pietrzak, a w nich doniesienia, które mamy o tym, że FBI bada doniesienia o włamaniu do swoich systemów.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Po reklamie.

0: 7.30. Czas na fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę, poinformowało mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia RCB. Myśliwce poderwane w związku z wydarzeniami za naszą wschodnią granicą wróciły już do bazy. Pożar naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie. Ogień pojawił się późnym wieczorem. W sprawie amerykańskiej stałej bazy wojskowej w Polsce na poziomie prezydenckim niewiele można już wykonać. Tak mówił po rozmowie Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz.
2: Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego, aby przekuć tę deklarację i gotowość polityczną, zielone światło w konkretne decyzje.
1: A chodzi między innymi o znalezienie lokalizacji dla wspomnianej bazy. Takie słowa padły w Nowym Jorku, a w Waszyngtonie wizytę składa wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jej zdaniem decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce zapadnie raczej po zakończeniu amerykańskiego przeglądu sił w Europie.
3: To jest pewnie końcówka roku i wtedy pewnie będziemy mówili o kolejnych krokach.
1: Wcześniej jej zdaniem możliwe jest ogłoszenie w sprawie centrum serwisowego rakiet do systemów Patriot właśnie w Polsce. FBI bada doniesienia o włamaniu do swoich systemów. Grupa hakerska Shiny Hunters twierdzi, że wykradła dane niemal wszystkich agentów oraz kandydatów do pracy w FBI. Agencja przekazała, że wie o doniesieniach o domniemanym włamaniu, ale zaznaczyła, że punkt włamania wciąż nie został ustalony. Hakerzy podkreślili, że atak był odwetem za to, że w maju FBI wydało ostrzeżenie, w którym Shiny Hunters uznano za zagrożenie.
0: Kolejne fakty o 8. Pani Agnieszko, będę miał dla pani piosenkę.
1: Teraz czy
0: po? Za chwilkę, po pogodzie. Potwierdzam, cieplej ma być od niedzieli. Dziś jeden z chłodniejszych dni w tym tygodniu. Po południu najcieplej na Podkarpaciu będzie tam na termometrze stopni 17 ponoć. To się szykuje. W pozostałej części kraju od 13 do 16 stopni się zapowiada. Teraz deszcz nad morzem, tam od 10 do 12 stopni. W centrum stopni 8, w Zakopanem 4. Czy pani Agnieszko, taki film, serial animowany oglądała He-Man?
1: A jasne.
0: No właśnie. Jasne. No a teraz jest, niedawno się ukazała, w niektórych kinach ponoć jeszcze można było oglądać do niedawna Władcy Wszechświata, taka superprodukcja. I do tej superprodukcji superduet muzykę stworzył Daniel Pemberton jako głównodowodzący, ale zaprosił do współpracy wybitnego gitarzystę, którego kojarzycie z grupy Queen, Briana Maya. No i proszę. Tak powstał temat Eternia, który na liście przebojów muzyki filmowej, cały czas możecie głosować u nas na rmfclassic.pl, w notowaniu 558 zajmuje miejsce 4. A dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jeżeli przeminęło wam gdzieś z wiatrem ostatnie notowanie naszej listy, to możecie cały czas już teraz na RMF-onie, na tej platformie słuchać listy przebojów muzyki filmowej. Najnowsze wydanie już tam znajdziecie, a muzykę z listy znajdziecie u nas.

0: Nie jest gitara, jest elektronika, jest odrobina patosu, jest podniosły charakter, no wszystko się zgadza. Czwarte miejsce w 558 notowaniu listy przebojów muzyki filmowej. Daniel Pemberton, Brian May, Władcy Wszechświata. Głosować możecie, czekamy na to na rmfclassic.pl.
1: W punkt. Przegląd prasy Łukasza Wojtusika.
0: Na tekst, o których powiem w przeglądzie prasy, głosować nie trzeba. Sam je wybieram subiektywnie, na czym oko zawieszę, o tym wam opowiadam. Dziennik Gazeta Prawna dzisiaj przypomina, że mijają właśnie 2 lata, odkąd w naszym kraju działa ustawa o sygnalistach, która nakazuje, przypomnę, firmom oraz instytucjom publicznym zbieranie od obywateli zgłoszeń o zauważonych przypadkach łamania prawa. Przepisy gwarantują sygnalistom ochronę przed odwetem. Jak to działa, o tym dzisiaj Dziennik Gazeta Prawna pisze. Niepokojący raport natomiast w Rzepie mamy. To jest raport z Ministerstwa Edukacji. Zamykają nam szkoły. W latach 2023-2025 zlikwidowano 323 szkoły i 150 przedszkoli, oczywiście publicznych. Przyczyna jest prosta. Demografia. W ciągu ostatnich 3 lat liczba uczniów, którzy rozpoczynali naukę 1 września, zmniejszyła się, posłuchajcie, o 1 200 000. Przykład z gazety tej zmiany, dobitny, bardzo proszę. W jednej ze szkół na 40 uczniów zatrudniano 23 nauczycieli. To mówi w Rzeczpospolitej Karolina Nowak, wójt gminy Kwidzyń. Problem widać szczególnie w mniejszych miejscowościach, dotyczy on szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Większe miasta z kolei borykają się głównie ze zbyt dużą liczbą przedszkoli publicznych. Więcej o kryzysie demograficznym, jego wpływie na to, co w szkole się dzieje i w przedszkolu, dzisiaj w Rzeczpospolitej przeczytacie. I jeszcze polityka, co tutaj? Przypomnienie, od 1 lipca, czyli prawie od 3 miesięcy, w krajach unijnych za przesyłkę spoza wspólnoty płacimy 3 euro cła. Jak to wpłynęło na nasze zakupowe przyzwyczajenia? Z raportów tych pierwszych wynika, że 80% osób, które robiły wcześniej zakupy na chińskich platformach, no robi to nadal, ale robimy je rzadziej. Dlaczego? Bo jest drożej. Przepisy unijne spowodowały jakieś zmiany na takich platformach jak Temushin czy AliExpress. Otóż okazuje się, że te duże firmy kupują teraz magazyny w Europie i to ma skrócić czas wysyłek. No i wprowadzają też polskie odpowiedniki różnych produktów, bo chcą być jednocześnie dla takich platform jak Allegro konkurencją. O polityce ceł w Unii i o walce. Więcej o tym wszystkim w polityce przeczytacie w najnowszym wydaniu.

0: Reklama.
1: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
2: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15.
3: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
4: Po reklamie.

0: dający nadzieję temat ze Shreka Fairy Tale. No taka bajeczka. Harry Gregson Williams po ósmej. Profesor Ryszard Tadeusiewicz przypomni nam czasy, kiedy benzynę można było kupić w aptece. Nie wiem w jakich ilościach, ale można było kupić w aptece. Czyli tankowało się w aptece, a teraz przyjrzyjmy się temu, co dzieje się teraz w ekonomii.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
0: Na który to pasaż zaprasza dziś Igor Skrzypek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Może nie do aptek, ale na stację paliw jeszcze dziś zajrzymy w pasażu ekonomicznym. Najpierw zajrzyjmy jednak do kantorów. Stamtąd płyną nie najlepsze wieści. Złoty w najgorszej formie od wielu miesięcy. Niestety tak słabych kursów nie widzieliśmy dawno. Euro kosztuje prawie 4,38 zł. Najwięcej od końca 2024 roku. Dolar po 3,84. Najdroższy od początków roku 2025. No i pojawia się pytanie, co się wydarzyło? Przede wszystkim winna jest amerykańska waluta i kolejne sygnały zza oceanu o możliwych podwyżkach stóp procentowych. A więc dolar będzie się umacniał, złoty się na razie nie umacnia, bo też nie mamy decyzji w kierunku podwyższania stóp procentowych. Być może one przed nami, być może to się jeszcze wydarzy jesienią tego roku. Na razie dolar krzyżuje nam szyki. Osłabienie widać także w porównaniu z innymi walutami. Frank szwajcarski podrożał do 4,66 zł, funt brytyjski po 5,09 zł.
0: Czyli jak pójdziemy w kierunku kantoru, to tam jak zobaczymy te wszystkie wyliczenia i cyferki zmieniające się, to optymizmu nie ma. No ale to może jak przynajmniej pod pylon czy na stację benzynową pójdziemy, to tam patrząc na te cyferki, co nam się wyświetlają, może coś miłego nam się przytrafi.
2: No niestety jeszcze nie, ale pojawia się światełko w tunelu, bo ropa o poranku traci na wartości. Pojawiła się nadzieja na rozprężenie w konflikcie na Bliskim Wschodzie i udrożnienie dostaw surowca. I tak dziś rano obserwujemy drobne spadki, no ale jednak kolejne, a w skali takiej 10-dniowej, no to już widzimy, że baryłka ropy potaniała o 5-10% w zależności od rodzaju tego surowca. No ale kierowcy mogą się zastanawiać, dlaczego w takim razie ceny na stacjach nie spadają?
3: No niestety prawda jest bolesna. Ceny paliw rosną natychmiast po wystąpieniu niepokojów, spadają dużo wolniej.
2: Tłumaczył w radiu RMF 24 ekspert rynku paliw Przemysław Bryksa.
3: Ta, załóżmy, tańsza ropa dotrze do rafinerii i będzie w stanie być przerobiona dopiero po małych kilku tygodniach.
2: Czyli stawka powyżej 9 zł za litr oleju napędowego i powyżej 8 zł za litr benzyny 95-oktanowej, a niestety zostanie z nami jeszcze przez jakiś czas.
0: Tak sobie pomyślałem, że gdybyśmy poszli tak w sukurs temu, co powiedziałeś, to też moglibyśmy tak robić. Tankować bardzo szybko, a płacić bardzo wolno, bo jednak gorzej się pieniądze wydaje.
2: Na tak mi się wydaje. Zapłacimy za kilka małych tygodni.
0: Dobrze, nie będziemy dywagować na ten temat. Podsumowanie ekonomiczne dnia, czyli czyste te fakty ekonomiczne o 18 u nas, a porannie był z nami Igor Skrzypek. Wielkie dzięki.
2: Dziękuję.
1: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

0: buntowniczka.pl. Piękne dźwięki, prawda?
1: Śliczne.
0: Agnieszka Pietrzak już na stanowisku, na którym widać wszystko, co dzieje się na świecie. Stanowisko faktów RMF Classic. Co w faktach o 8?
1: O 8 relacja naszego reportera, który dotarł do Woli Krobowskiej. Tam, przypomnę, wieczorem w ogniu stanęła stacja Starlinków. Będzie też woda. Tak niskiego poziomu w jeziorze Czorsztyńskim jeszcze nie było.
2: Nigdy, jak tu jeżdżę co roku prawie, to nie pamiętam.
1: No, za wielkiej wody wrócił dar młodzieży. O tym także usłyszycie w faktach o 8.
0: Będą też wieści po faktach z za wielkiej wody prosto z USA, czyli raport poranny od Lidii Krawczuk.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na Ciebie.
7: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
12: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
13: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
0: Jest 8, są fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Agnieszka Pietrzak.
1: Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Jak informowaliśmy, ogień pojawił się wieczorem. Naziemna baza wraz z podobną bazą Kołokowna na Litwie zapewnia dostęp do internetu dużej części Europy Środkowo-Wschodniej. Jak wygląda sytuacja teraz w Woli Krobowskiej? Jest tam dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada.
15: Wśród puli sadów na jednej z posesji w pewnej odległości od drogi stoi kilkanaście białych anten w kształcie kul o średnicy mniej więcej 2 metrów. Ten teren jest otoczony prowizorycznym, blaszanym płotem. Na miejscu są policyjne samochody. Jak się dowiedziałem, technicy z Komendy Wojewódzkiej wciąż zabezpieczają ślady. Wioska jest też patrolowana przez funkcjonariuszy prewencji. Na razie nikt nie przesądza, co mogło być przyczyną pożaru. W grę wchodzi podpalenie, ale także trzeba brać pod uwagę, jak usłyszałem, że mogło dojść do zwarcia instalacji elektrycznej. Z Woli Krobowskiej Krzysztof Zasada.
1: Nie zabraknie węgla tej zimy. Takie zapewnienie padło w rozmowie w RMF FM i radiu informacyjnym RMF 24, a uspokajał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
16: Jeśli dzisiaj spojrzymy na zapasy czy węgla, czy gazu, one dają nam poczucie bezpieczeństwa.

0: bezpieczeństwa na najbliższe miesiące i my dzisiaj nie przewidujemy żadnych perturbacji w tym kontekście.
1: A my w faktach sprawdzamy dziś ceny węgla i jego dostępność.
2: Postaw na fakty RMF Classic.
1: Wyjątkowo niski poziom wody w jeziorze Czorsztyńskim. Przez ostatnie dni wpływały do jeziora 4 metry sześcienne na sekundę, a wypływało 12 metrów sześciennych, bo tyle potrzeba do tego, by poniżej mógł odbywać się spływ tratwami po Dunajcu.
3: Pamięta pan, żeby tak mało wody było?
4: Nigdy, jak tu jeżdżę co roku prawie, to nie pamiętam.
5: Nie pamiętam, żeby było aż taki niski poziom wody.
6: Jest nadzieja, teraz polało, że przyjdzie.
3: No, ale pomosty trzeba było przesuwać, tak?
6: No niestety, uciekamy. Do dołu.
3: A ile trzeba było przesunąć?
6: To około 40, gdzieś 30 metrów.
3: Tyle się, woda cofnęła.
6: Tyle się woda, ale w pionie około 6 metrów, myślę. Gdzieś.
1: Z turystami, mieszkańcami okolicznych miejscowości i kapitanem statku żeglugi Czorsztyńskiej Mieczysławem Ulanowskim rozmawiał nasz reporter Maciej Pałachicki. Dar młodzieży po 5 miesiącach wyprawy na 250-lecie Stanów Zjednoczonych wrócił do macierzystego portu w Gdyni. Co dalej?
7: Nie planujemy na razie większych rejsów, ale nie wykluczam, że po tym sukcesie może jeszcze dar jeszcze się gdzieś wybierze.
8: Cała rodzina przyszła. Bardzo się cieszymy,
9: że wrócił.
10: Tak. Dumni jesteśmy z niego.
11: Ale w ogóle to są tradycje rodzinne.
8: Babcia.
11: Bo mój ojciec, mój teść, wszyscy pływali, jego dziadek też pływał.
1: No i przypłynął. Z czekającymi na studentów na nadbrzeżu pomorskim oraz Adamem Weintritem, rektorem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, rozmawiał Stanisław Pawłowski. Łukasz Wojtusik opowie o pogodzie, co nam daje w darze ta pani aura. A fakty ode mnie wracają o 8.30. Zapraszam.
12: Chłodek nam daje w darze, ale słońca trochę jest. Na początku dnia na wschodzie Polski to słońce głównie widać. Tam też najchłodniej 8 stopni w Lublinie, Białymstoku. Chociaż rzeczywiście najchłodniej to teraz jest ciągle na Podhalu, tam 4-5 stopni tylko. A w górach wczoraj, przypominamy, śnieżnie się zrobiło. W Krakowie 9 stopni, w Katowicach podobnie, 11 we Wrocławiu. Najcieplej obecnie w Wielkopolsce. W rejonie Bydgoszczy też naprawdę nieźle, 13-12 stopni. Na zachodzie kraju sporo deszczowych chmur mamy dzisiaj, aura znowu będzie zmienna. Szykujcie się na krótkie, przelotne spotkania z deszczem, po południu do 17 stopni maksymalnie. 4 po 8. Jesienią, ale człowiek o poranku zorientowany być powinien, prawda? W świecie, pani Agnieszko, tak mi się wydaje.
1: Musi być zorientowany.
12: No i staramy się pomagać w tym i służyć, żebyście byli dobrze zorientowani w tym, co się dzieje i dziać będzie w najbliższych godzinach i dniach. U nas na przykład w Śniadaniu Mistrzów za chwilę sprawdzę o tym, o czym mówią na czerwonym dywanie w czasie 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Są tam Natalia Ryba i Magda Juszczyk. Wcześniej Lidia Krawczuk i doniesienia polityczno-medialne z prezydentem Trumpem w roli głównej. Będziemy za oceanem, a przed 9 profesor Ryszard Tadeusiewicz udowodni, że dawniej to było. Można było benzynę kupić w aptece.
2: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Od rana dobra karma.
12: Jak powiedziałem o tej aptece, to pewnie niektórym, tak jak ja, jak pierwszy raz się o tym dowiedziałem, pojawiło się takie w głowie hasło: Mamma mia, możliwe? U nas możliwa. Abba, mamma mia, winner takes it all. A potem jeszcze spotkanie z kompozycją, której autorem jest Ramin Djawadi.

0: Ramin Djawad i muzyka do Gry o Tron to za nami, a przed nami polityczno-medialne szachy. Największe amerykańskie telewizje zbojkotowały filmowanie powitania przez Donalda Trumpa prezydenta Chin w bazie Andrews pod Waszyngtonem. Obraz z wydarzenia zarejestrowała agencja Associated Press oraz mniejsze stacje. To jest kolejna odsłona sporu amerykańskich mediów z Donaldem Trumpem. Przygląda się temu. Za oceanem Lidia Krawczuk.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?
2: Administracja prezydenta odebrała dostęp do Białego Domu dziennikarzom CNN, MS Now i portalu Politico. W odpowiedzi 5 największych stacji telewizyjnych ABC, CBS, CNN, Fox News i NBC odmówiło wspólnej obsługi wydarzeń z udziałem Trumpa. Protest trwa od poniedziałku. W środę Sąd Federalny w Waszyngtonie rozpatrywał pozew 3 wykluczonych redakcji, które domagają się przywrócenia dostępu do Białego Domu. I właśnie dlatego, mimo trwającego bojkotu, kamery CBS, NBC i Fox News pojawiły się na płycie bazy Andrews. Ekipy przygotowały sprzęt na wypadek, gdyby sędzia zawiesił decyzję Trumpa. Wówczas telewizje mogłyby natychmiast wznowić wspólną obsługę wydarzeń i pokazać na żywo powitanie Xi Jinpinga. Ale sędzia Timothy Kelly nie wydał postanowienia, oświadczył, że potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji. Ekipy telewizyjne zdemontowały więc sprzęt i odjechały, zanim samolot chińskiego przywódcy wylądował pod Waszyngtonem. Na lotnisku pozostały mniejsze prawicowe media, m.in. One America News i Right Side Broadcasting Network. Powitanie nagrała również agencja Associated Press, która udostępniła materiał swoim klientom, ale nie transmitowała go na własnych platformach. Jej rzecznik podkreślił, że agencja solidaryzuje się z redakcjami, którym ograniczono dostęp do Białego Domu. Dzisiaj, w czwartek, Trump i Xi Jinping mają przed sobą cały dzień rozmów. Nie wiadomo jednak, czy największe amerykańskie telewizje wznowią wspólną obsługę wydarzeń z udziałem prezydenta. Na razie decyzja o odebraniu dostępu 3 redakcjom pozostaje w mocy.
1: Czym żyje ulica w Waszyngtonie?

0: Muzyka Joe Hisaishiego w Śniadaniu Mistrzów. To nam się należało dzisiaj, podobnie jak należy nam się spotkanie po południu z Tytusem Hołdysem, który teraz w studio, bo Tytus właśnie przygotowuje się do kolejnej odsłony programu Między Ścieżkami. Dzień dobry, Tytusie. Co dziś po 18? Czego posłuchamy?
1: Cześć, Łukasz. Dzień dobry wszystkim. Dziś w programie Między Ścieżkami nowości, ale i klasyka. Będzie premiera Totalna Magia 2, czyli filmowy powrót słynnych siostrzanych wiedźm. Sandra Bullock i Nicole Kidman ponownie czarują na ekranie. Muzyka Ruperta Gregson-Williamsa. Do tego fragmenty ścieżek dźwiękowych z produkcji takich jak Pearl Harbor czy Armageddon. Tu ukłon w stronę, umówmy się, tych wielkich hitów przełomu wieków. Będą też seriale Dyplomatka, a także Testamenty. Natomiast perełką, taką mam nadzieję, okaże się być muzyka polskich kompozytorów, polskich artystów do dwóch bardzo popularnych i dobrze przyjętych nowych gier wideo, czyli wybrzmią zarówno The Blood of Dawn Walker, jak i Mouse P.I. for Hire. Zapraszam wszystkich, startujemy jak zawsze chwilę po godzinie 18.
0: Wieloskładnikowe dzisiaj spotkanie. Między Ścieżkami powodzenia na muzycznym szlaku, Tytusie.
1: Dzięki wielkie i do usłyszenia.
2: Śniadanie mistrzów. Bogate w kulturalne składniki.

0: Mazurek od pana Chopina o 8.26 nam się dźwiękowo przydarzył w śniadaniu mistrzów czwartkowych, a za chwilę przydarzą się fakty, w nich wielki powrót do macierzystego portu, dar młodzieży.
1: Reklama.
2: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
1: Po reklamie.

0: 8.31, fakty w RMF Classic, RMF Classic Warszawa, Agnieszka Pietrzak.
1: Kolejny rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy i kolejny o poranku alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Ostrzeżeniem objęte ponownie są województwa lubelskie i podkarpackie. W powietrzu znów nasze myśliwce, co potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Jak zaznacza w komunikacie, działania mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Żadna wersja wydarzeń nie może być wykluczona. Tak w porannej rozmowie w RMF FM minister sprawiedliwości Waldemar Żurek mówił o pożarze naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu.
2: Może to być akt dywersji, z tym się liczymy.
1: Infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie, przypomnę, stanęła w ogniu wieczorem. Strażacy twierdzą, że przyczyną było podpalenie. Po 162 dniach do macierzystego portu wrócił Dar Młodzieży. Żaglowiec powrócił z historycznej, możliwie ostatniej tak dalekiej podróży. Statek wziął udział w hucznych obchodach 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych, a po drodze odwiedził wiele europejskich i amerykańskich portów.
3: Moment, w którym przepłynęliśmy ocean i zobaczyliśmy pierwszy ląd po drugiej stronie, to była Martynika i to było takie dla nas super uczucie, namacalne po prostu, że ten świat za oceanem istnieje. Niesamowite przeżycie, jest w nas bardzo dużo emocji i wzruszeń przede wszystkim, że wróciliśmy tutaj do Gdyni.
4: Co czuliście wchodząc tutaj do Gdyni, pływając już tutaj do basenu portowego?
5: Fajnie, pięknie. Słoneczko świeci, fajna pogoda.
1: Ze studentami rozmawiał nasz trójmiejski reporter Stanisław Pawłowski. A co na niebie, w całym kraju, co na termometrach? O tym po faktach w RMF Classic informuje Łukasz Wojtusik. Ode mnie następne doniesienia o 9:00. Zapraszam.
0: Czekamy na 9:00. Czekamy. Zimno, pani Agnieszko, po prostu zimno jest na Podhalu, w Zakopanem piątka
1: nudne
0: tylko,
1: to.
0: No, że nudne, że trudne, czy że trudne?
1: Nudne.
0: No, będzie lepiej, w niedzielę dopiero. W Opolu stopni 10, podobna temperatura teraz w Warszawie, miejscami na Mazowszu, 12 stopni w Poznaniu, tam dużo deszczowych chmur, najwięcej przejaśnień cały czas na wschodzie kraju, a dziś maksymalnie 17 stopni, takiej temperatury spodziewamy się na Podkarpaciu. Ale proszę pamiętać, nawet gdy pogoda nie najlepsza na dobry początek jesieni, że my radzimy sobie, bo mamy w zanadrzu najpiękniejszą muzykę filmową. Dzięki temu możemy zagrać na przykład coś takiego.

0: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Święto miłośników polskiego kina.
1: Przez cały dzień łączymy się od rana do wieczora z Gdynią. Relacje także w naszych mediach społecznościowych. Do końca tego tygodnia tak będzie, a w poniedziałek spodziewajcie się w śniadaniu mistrzów podsumowania. No i pewnie poznamy także wtedy w weekend poznamy zwycięzców festiwalu. W konkursie Perspektywy natomiast gdyńskiego festiwalu znalazły się dwa filmy, w których zagrała Gabriela Muskała. Z aktorką udało się porozmawiać obecnej w Gdyni Magdzie Juszczyk.
2: Dwa filmy w konkursie Perspektywy, czyli konkursie młodych twórców, debiutantów i to są dwie fantastyczne, absolutnie reżyserki. Mhm. Ania Urbańczyk i film Kalafior Przeznaczenia oraz Marta Giec i horror, folk horror pod tytułem Upi. Byłam tutaj już na pokazie Kalafiora. Piękny mieliśmy odbiór. I to jest radujące mnie jako twórczyni, ale też zasmucające jako człowieka, bo ten obrazek nie jest zbyt optymistyczny.
3: Ale oswajamy demony.
2: Tak, i to jest też zwycięstwo wielkie tego Kalafiora Przeznaczenia i Ani Urbańczyk, że ubrała w taką formę zabawną coś, co nie jest zabawne, co jest bardziej do takiej smutnej refleksji. Ja to w kinie kocham najbardziej, w teatrze, w ogóle w sztuce. Bardzo uwielbiam ten wymiar tragikomiczny. I ten film to niesie.
3: Poczucie humoru dla mnie jest dominantą tego filmu, mimo że opowiada o rzeczach trudnych, poukrywanych, ale na poziomie humoru to jest perła.
2: Ja jestem absolutnie przekonana, że ten film znajdzie widza i to nie jakiegoś niszowego, bo to jest film, w którym każdy się może przejrzeć, bo każdy gdzieś tam ma w sobie jakiś rodzaj niespełnienia. Każdy żyje w tej komórce, jaką jest rodzina, gdzie różnie się dzieje.
3: Grasz na takim diapazonie, że z jednej strony twoja postać jest nieznośna, z drugiej strony chce się do niej wracać, przyglądać się jej. Jak to wymyślić?
2: Tę postać budowaliśmy wszyscy i z reżyserką, i z kostiumografką, z charakteryzatorką, z całą ekipą. Widzimy tą zewnętrzność Elżbiety, prawda? Jej bujne włosy, piersi wystrzelone do przodu, różowy dresik i sportowe buty na obcasie, paznokcie na 10 centymetrów. No, to jest marzenie każdej aktorki, myślę, zmierzyć się z taką postacią.
3: Dużo przejmującej prawdy o życiu kobiety w ogóle.
2: Myślę, że takich Elżbiet jest bardzo dużo. Kobiet, które urodziły się z jakimś potencjałem, ale urodziły się też w jakiejś rzeczywistości.
3: I w jakimś środowisku.
2: W jakimś środowisku. Tego potencjału nie mogły uzewnętrznić, nie mogły spełnić marzeń o karierze, tutaj w tym wypadku wokalnej, mając ku temu wielkie predyspozycje. I została właścicielką warzywniaka, ta Elżbieta.
3: Samo życie.
2: Samo życie. I ta frustracja tego niespełnienia wyrażana spontanicznymi wyjściami do pobliskiego klubu na Ursynowie i śpiewaniem różnych przebojów w ramach, jak to się nazywa, karaoke.
3: Ja obejrzę ten film bez dwóch zdań drugi raz, bo jest to dla mnie odkrycie tego festiwalu.
1: Zapewniała Magda Juszczyk w rozmowie z Gabrielą Muskałą. Fragmenty z tej rozmowy także u nas jeszcze w RMF Classic, na Facebooku i na Instagramie. A skoro zapowiedziałem nagrody, to te oczywiście będą w weekend. W sobotę poznamy laureatów 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Śledźcie nasze studio festiwalowe, media społecznościowe. Jutro kolejne łączenie także w poranku.
0: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
0: Po reklamie.

0: muzyka z Dirty Dancing. To za nami. Znakomita żona to lepsza część świata. O tym opowie nam już teraz w Technice dla laika pan profesor, który, przypominam, zajmuje się obecnie historią motoryzacji.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Karl Benz, o którym mówiłem w poprzednim spotkaniu z Państwem, twórca pierwszych samochodów i twórca pierwszej fabryki samochodów, miał szczęście do wielu rzeczy, ale największe szczęście spotkało go w tym, że miał wspaniałą żonę. Jego żona Berta wykupiła udziały wspólnika Benza w tym jego wspólnym przedsięwzięciu z Maybachem, a następnie wniosła ten wykupiony udział w tej fabryce jako posag. Wobec tego od tego momentu Karl Benz był jedynym właścicielem tej fabryki samochodów, którą Benz nazwał patent Motorwagen, i rzeczywiście posypały się patenty jedne za drugim, bo Benz był bardzo kreatywny. Natomiast samochody spalinowe słabo się sprzedawały. I wtedy Berta wzięła ponownie sprawy w swoje ręce i, nie mówiąc nic nikomu, w szczególności mężowi, w sierpniu 1888 roku wybrała się na wielokilometrową, ponad 100-kilometrową jazdę z Mannheim do Feningen, co bardzo zainteresowało prasę, bo właśnie dama, kobieta, mało tego, bardzo elegancka dama, jechała tym samochodem w tym kurzu i tym znoju ponad 100 kilometrów, i rzeczywiście rozreklamowała samochód Benza w tym środowisku. Berta była bardzo pomysłowa, bo pierwsza sprawa to było to, że dobrze, ale skąd brać paliwo? Oczywiście stacji benzynowych jeszcze nie było. I wtedy wymyśliła, że w aptekach sprzedawano Ligroin. Ligroin, czyli de facto benzynę, ale jako lekarstwo. Kupowała benzynę w butelkach w aptekach, dolewała do tego swojego samochodu i jechała dalej. Co ciekawe, również kable od zapłonowego systemu dotykały do karoserii i robiły zwarcie. Więc Berta zdjęła z pończochy podwiązkę i zaizolowała. Rezultat był taki, że bardzo się to wszystkim podobało, wielką sławę zdobyła i właśnie Benz stał się sławny. Rzeczywiście to też rola tej dzielnej Berty.

0: Patetycznie się zrobiło, skarb narodów na skraju historii. 3 minut brakuje do 9:00. O 9:00 kolejna porcja faktów od Agnieszki Pietrzak, a w tych faktach...
1: W filmowym towarzystwie będę, w towarzystwie pana...
2: Mr.
3: Bond. James Bond.
1: Sean Connery będzie upamiętniony w rodzinnym Edynburgu. O tym za chwilę usłyszycie.
0: No, myślałem, że to o mnie. Tak, za chwilę fakty.
4: Reklama.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra, kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Czyta lektor AI.
15: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Po reklamie.
2: Minuta po dziewiątej, fakty w RMF Classic i RMF Classic Warszawa. Ma je dla nas Agnieszka Pietrzak.
3: Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takie głosy płyną z rządu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek w porannej rozmowie w RMF FM zaznaczał, że potrzeba czasu na ostateczne ustalenia.
4: Działają służby, więc zawsze tak jest, że my musimy zrobić taki kilka godzin ciszy, żeby przesądzić. Oczywiście mamy świadomość ataków hybrydowych na Polskę. One się dzieją. Może to być akt dywersji, z tym się liczymy. Więc tutaj nic nie może być wykluczane, żadna wersja. Zwłaszcza, że to są takie wrażliwe elementy, które zapewniają komunikację satelitarną, więc tutaj będziemy to bardzo wnikliwie badać.
3: Mówił szef resortu sprawiedliwości w rozmowie z Tomaszem Terlikowskim. Przypomnę, stacja Starlinków, pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, między innymi Ukrainie, została prawdopodobnie podpalona. W ogniu stanęła wieczorem, opisują mieszkańcy okolic Woli Krobowskiej.
5: Przez parę minut był żywy ogień, z którym walczyli strażacy.
6: To jest fenomen oddalenie od drogi, było widać
5: tak,
6: wysoko.
5: Tak, ja jechałam tu samochodem, tutaj główną tą ulicą i po prawej stronie właśnie widziałam łunę ognia. Także to naprawdę z drogi było widać.

0: usłyszał na miejscu reporter RMF FM Krzysztof Zasada. Nie będzie śledztwa w sprawie działań prokuratora i policjantów, którzy w połowie lipca weszli do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Zawiadomienie w tej sprawie w sierpniu złożył prezes Trybunału Bogdan Święczkowski. Sprawą ostatecznie zajęła się prokuratura okręgowa w Olsztynie.
1: Według śledczych prokurator i policjanci mieli prawo wejść do Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ miało to związek z prowadzonym od kwietnia śledztwem w sprawie naruszenia praw czterech sędziów. Funkcjonariusze byli uprawnieni do legitymowania osób czy żądania kopii dokumentów. Według prokuratury nie doszło do przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków. Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa nie jest prawomocne.
0: Relacjonował reporter RMF FM Piotr Bułakowski. W faktach ostrzegamy kierowców na trasie S10 na wysokości Bydgoszczy. Między węzłami Błonie, Bydgoszcz Południe. Zepsuty dźwig kołowy blokuje jeden pas jezdni w kierunku Torunia.
2: Są i takie fakty.
0: Sean Connery ma być upamiętniony w Edynburgu. Szkockie miasto chce uczcić swojego najsłynniejszego syna. Rodzina aktora ogłosiła plany budowy nowoczesnego centrum filmowego, które otrzyma imię legendarnego odtwórcy roli Jamesa Bonda.
2: Bond. James Bond. Ośrodek ma stać się kuźnią talentów dla nowego pokolenia szkockich reżyserów, scenarzystów i aktorów. Dzieci Seana Connery'ego podkreślają, że ich ojciec doskonale pamiętał swoje skromne początki. Zanim trafił do Hollywood, pracował na ulicach Edynburga jako dostawca mleka. Przekazanie wiedzy i stworzenie realnych szans młodym twórcom ma być najlepszym hołdem dla jego dorobku. Szkocki Instytut będzie filią prestiżowej Narodowej Szkoły Filmowej i Telewizyjnej. Jego otwarcie zaplanowano w ciągu najbliższych 18 miesięcy.
0: I o tym wielkim przedsięwzięciu informował nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan. O pogodzie teraz w RMF Classic opowie Łukasz Wojtusik. Ja jeszcze pozwolę sobie zaprosić na następny fakt RMF Classic o 10.
3: Bardzo proszę. Wyżyczy sobie pani pogody, będzie pogoda. I w wielu miejscach kraju, i niech to będzie dobra wiadomość, mamy, uwaga, 10 stopni. To jest naprawdę niezły wynik, biorąc pod uwagę, że w Zakopanem 4-5 tylko stopni. 11 stopni w Łodzi, w Poznaniu, 13 w Bydgoszczy, w Trójmieście 12. Dużo deszczowych chmur nadal na Kujawach i na Pomorzu. Padać może przed południem również trochę na Mazowszu. Przejaśnienia z kolei na wschodzie. Maksymalnie dzisiaj 17 stopni. A kiedy będzie cieplej? I tą wiadomość taką mam. Cieplej ma być od niedzieli i tych wersji pogodowych będziemy się trzymać. Ja liczę na to, że w niedzielę to tak 24 jak nic. 5:05. Czas zadać w Śniadaniu Mistrzów fundamentalne pytanie. No jak to się dzieje, że bestsellerowa książka staje się hitowym serialem? I jak to potem jest, że na przykład nie wszystko się zgadza, a jednak oglądamy taką lalkę? No jak to się dzieje? O to zapytam Ewę Bolińską-Gostkowską, która na sprawach sprzedaży praw do ekranizacji, adaptacji, ona wie o tym wszystko, no na pewno prawie wszystko. Sprawa nabiera rozmachu, seriali na podstawie książek polskich autorów mamy coraz więcej, miesiąc na Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie będziemy mieli specjalną strefę adaptacji i o tym również porozmawiamy dziś w poranku.
4: Śniadanie mistrzów w RMF Classic. Bułka z masłem.

0: Ja mam wrażenie, że wychodzi mu to za każdym razem lepiej.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: A w studio z nami już Ewa Bolińska-Gostkowska, redaktorka Znaku, odpowiedzialna również za rzeczy związane ze sprzedażą praw, czyli za to wszystko, co najpierw jest książką, a potem staje się filmem, serialem albo książką w tłumaczeniu na inny, obcy język. Zacznę od bieżących spraw. Lalka serial fajny, niefajny, podoba się, nie podoba?
2: Nie no, lalka serial fantastyczny, fenomenalny, świetnie się bawiłam i postanowiłam przeczytać w związku z tym lalkę po raz kolejny. Co wszystkim polecam bardzo serdecznie wrócić do lektury, a potem obejrzeć serial, a potem pójść do kina, a potem raz jeszcze wrócić do lektury.
0: Będzie strefa adaptacji na międzynarodowych książkach, na międzynarodowych targach książki w Krakowie, które już za miesiąc tak naprawdę w stolicy Małopolski. I tu pojawia się pytanie, co wolno twórcom serialowo-filmowym zrobić z pierwowzorem książkowym? Ja bardzo często o tym z autorami książek rozmawiam, że mamy informacje, sprzedane prawa, potem coś się dzieje i potem pytam się, ale oglądaliście? No nie, czekamy na premierę. Bo to jest ciekawe też w kontekście lalki, jasne, że mówimy, że na motywach. I jest to wielka drama w polskim internecie.
2: Wiesz co, możemy o tym rozmawiać 3 minuty, 30 minut, 3 godziny.
0: Ja proszę, wersja 3 minuty.
2: Dobrze, wersja 3 minuty. Dobra, możemy mieć adaptację, możemy mieć na modywach, możemy mieć inspirowaną, ale summa summarum sprowadza się wszystko do jednego. Znaczy, próbowałeś kiedyś ograniczyć artystów? Próbowałeś kiedyś powiedzieć artyście nie można? No to życzę sukcesu.
0: Mam artystkę w domu, więc...
2: No właśnie, to rozumiesz. Znaczy, ja myślę, że pierwsza podstawowa rzecz, której się uczymy, którą poznajemy, ale o której też rozmawiamy, kiedy sprzedajemy prawa, to jest taka, że oddajemy ten utwór, książkę niesamowitą, wspaniałą w ręce innego artysty i po prostu trzeba mu pozwolić na wolność, trzeba mu pozwolić na swobodę, trzeba mu pozwolić na własną interpretację. Oczywiście szczegóły są za każdym razem dogadywane. Powiem tak, w przypadku lalki ciężko było porozmawiać o szczegółach. Natomiast...
0: Bo to duża książka jest.
2: Tak, tak. Tam dużo kartek i wiele postaci. Natomiast myślę, znaczy trudno mi mówić za Bolesława Prusa, ale myślę, że by mu się podobało, ponieważ doceniałby na pewno talent, kreatywność, swobodę. I to jest coś, za co lalka mi się podobała i to jest też coś, za co ja naprawdę lubię i cenię adaptację, bo pierwsza podstawowa rzecz i o tym też będzie na strefie adaptacji, tak? Każda adaptacja przywraca nam książkę, przywraca nam autora, przywraca nam temat i zachęca do czytania, więc wiesz, no mnie jako wydawczynię no po prostu miód na moje serce i mnie jako wielką fankę filmów i seriali i wszelkich adaptacji również teatralnych, no to po prostu radocha na maksa.
0: No a jak to się dzieje, że ta książka staje się filmem, serialem, jak dużo działań trzeba, to postaram się Ewę o to jeszcze dopytać.
1: Gość śniadania mistrzów.

0: to musi być miłość. Tu podwójnym głosem śpiewana, to musi być miłość podwójna. I do tego, co na dużym ekranie, i do tego, co między stronami.
1: Gość śniadania mistrzów.
0: I o takiej miłości właśnie rozmawiamy, do literatury, do książek i do seriali, do filmów. Cały czas z nami Ewa Bolińska-Gostkowska, bo adaptacje, strefa adaptacji na międzynarodowych książkach, na międzynarodowych targach książki w Krakowie już za niecały miesiąc. Zupełnie nowa rzecz. Po co ta strefa tak naprawdę powstała i co tam będzie się działo i kogo tam będzie można spotkać?
2: Wiesz co, ale to już odpowiedziałeś. Z miłości powstała, z miłości do książek, z miłości do adaptacji.
0: Dziękujemy naszą gościnią, była
2: Dziękujemy,
0: Ewa.
2: Do widzenia, do zobaczenia Państwu. Słuchaj, ale to jest naprawdę z miłości, dlatego że zapytałeś się, co musi się wydarzyć, żeby w ogóle do adaptacji doszło.
0: No bo często dostajemy takie informacje od autorów w mediach społecznościowych, jasne, że wow, prawa do książki sprzedane. I potem minął sierpień, minął wrzesień, już październik i ta jesień.
2: Tak, pasja jest tutaj tak samo potrzebna jak cierpliwość, jak to w miłości. Trzeba być cierpliwym i uważnym.
0: Bo do mnie tu już piszą, kiedy Gołoboże, kiedy...
2: Ale to ja już wszystko tutaj mówię. Jeżeli chodzi o Gołoboże, to serdecznie zapraszamy właśnie na strefę adaptacji na targach książki w Krakowie. Dlatego, że i odpowiadając na pierwsze pytanie, co jest potrzebne? Potrzebna jest miłość, czyli potrzebna jest po pierwsze ale, która książki. Po drugie, producent, twórca, scenarzysta, reżyser, który się zajawi, jednym słowem się zakocha, dlatego że ta sama książka na wielu biurkach nie wzbudzi w ogóle żadnych emocji. Ktoś zajrzy, powie mi, trochę nie dla mnie, a ktoś inny powie, Jezu, to moje, zabieram, biorę, muszę zrobić, bo mi inaczej serce wyjdzie. I wtedy to się robi. Jednym słowem, potrzebne jest spotkanie. Do tego potrzebne są odpowiednie wydarzenia. Mamy takie świetne wydarzenie w Warszawie, Film Debug, który organizuje Masownia Film Commission. I się spotykamy tam wiosną, branżowo, branża filmowa i wydawnicza. I mamy w Krakowie World to Picture i mamy w Krakowie po raz pierwszy strefę adaptacji na targach książki. I to jest rzeczywiście rzecz niesamowita, bo po raz pierwszy takie wydarzenie branżowe, łączące branże kreatywne, filmowe i wydawnicze, odbywa się na targach książki. Będą wydarzenia branżowe, ale przede wszystkim będą wydarzenia dla publiczności i tam właśnie porozmawiamy sobie o ekranizacji bestsellerowego Gołoboża Macieja Siembiedy razem ze scenarzystą Kacprem Wysockim i razem z producentem Piotrem Dzięciołem. I to jest, muszę powiedzieć, doświadczenie bardzo cenne, ponieważ no, na co dzień nie mamy okazji do tego, żeby zajrzeć za kulisy, żeby porozmawiać z tymi osobami, które naprawdę decydują o tym, w jaki sposób książka jest zaadoptowana i o tej współpracy, o tych wszystkich emocjach, ale o tym również, że trzeba się uczyć cierpliwości i wyrozumiałości. O tym również będzie ta rozmowa i wiele innych.
0: To wiele innych rozmów obiecuję także na styku literatury, serialu i filmu, także w Śniadaniu Mistrzów, do tematu związanego z przekazywaniem praw, adaptacją. Będziemy na pewno jeszcze nawiązywać wielokrotnie. Tymczasem dziękuję za ten pakiet wieści podstawowych. Strefa adaptacji na międzynarodowych targach książki w Krakowie już za niecały miesiąc. Ewa Bolińska-Gostkowska była naszą gościnią. Dziękuję.
2: Dziękuję. Czytajmy książki.
1: Gość Śniadania Mistrzów.
0: I seriale oglądajmy. I filmy takie jak choćby ten. Muzyka z tego filmu. Cinema Paradiso. Ach, co?

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
6: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
5: No tak. 10 na 10.
7: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Po reklamie.

0: Walkiriami, ale karawana jedzie dalej. Śniadanie mistrzów się kończy, ale to nie koniec ważnych spotkań, bo tak naprawdę to ważne spotkanie ze światem lalki, światem Bolesława Prusa, Wokulskiego i Łęckiej się zaczyna. Natalia Grzeszczyk już w warszawskim studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Aż taki okrzyk walkirii chciałabym tutaj zaprezentować, ale nie śmiem.
0: Ja ci powiem, że ja krzyknąłem, jak dzisiaj w internecie policzyłem, przeczytałem, że ktoś policzył, ile Wokulski wydał na Łęcką. Zgadnij.
1: To ponad 40 milionów.
0: 41 milionów 925 tysięcy złotych.
1: I to jest niesamowite, że my wszyscy żyjemy tymi informacjami, że Wokulski miał czerwone ręce, że się mył przed spotkaniem z Izabelą Łęcką.
0: No, nie, słuchaj,
1: świat się zmienił.
0: On miał czerwone ręce pewnie dlatego również, że musiał liczyć te pieniądze. To dużo pieniędzy było.
1: No, nie ma, no,
0: i banknoty ma. Duże były, tak. Banknoty tak. Duże były. Do świata Łęckiej Natalia was zaprasza i Wokulskiego również, do świata Bolesława Prusa przede wszystkim, do świata lalki.
1: Tak, ale najpierw o 9:50 fakty kulturalne.
2: Śniadanie mistrzów. Nastraja na cały dzień.
3: Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rozplotkowany, wciąż nam bliski, świat z lalki.
2: Opowiemy o fobiach, które prześladowały autora powieści, o nowinkach technologicznych z tamtych lat i żurnalach rozpalających wyobraźnię Łęckiej.
1: Świat z lalki. Już dziś po 9:30 zajrzymy do ówczesnej Warszawy i sprawdzimy Waszą wiedzę o XIX wieku. Do wygrania kolekcjonerskie wydania powieści Prusa. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
5: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj!
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.

0: Gazety Kulturalne RMF Classic.
1: Po 30 latach obecności na polskich scenach grupa Rafała Kmity otwiera nowy rozdział swojej działalności. Od września zespół regularnie będzie występował w Krakowie na scenie teatru Szczęście.
2: Postanowiliśmy wejść ze swoim repertuarem, ze swoim spektaklem tam na stałe. No i chcemy, żeby ten teatr tak wrósł właśnie w ten pejzaż krakowskich kabaretów, krakowskich teatrów. Mam nadzieję, że nam w tym pomoże publiczność, która będzie tam masowo przechodzić.
1: Mówił Rafał Kmita. Całosezonową obecność grupy Rafała Kmity w Teatrze Szczęście w Krakowie zainauguruje 26 września program kabaretowy Jak żyć. Natomiast Teatr Ateneum w Warszawie zaprasza na Osiecką.
3: I stąd się wziął w ogóle tytuł, że to jest pewna tradycja Teatru Ateneum, że Brel, Młynarski, dobrze mówię wszystko, Hemar.
4: Bardzo Hemar, tak, Boy.
3: Tak, i z tego właśnie nasz dyrektor Piaf powiedział to nie, bo myśmy myślały, żeby to się
1: Wysocki
3: nazywało...
1: Wysocki.
3: Wysocki, a myśmy myślały Czarne Perfumy, a on powiedział nie, Osiecka.
1: Mówiły Ewa Telega i Katarzyna Łochowska. Premiera Osieckiej w Teatrze Ateneum w Warszawie 3 października. Również 3 października Narodowy Stary Teatr w Krakowie zaprasza na non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik.
5: Pytanie, to jest takie pytanie, które chyba nawet w końcu nie pada w naszym spektaklu, ale to pytanie jest, kim są rodzice, którzy nie mogą praktykować, czy nie mogą być rodzicami ze względu na brak kontaktu z tym dzieckiem i co się dzieje wtedy z tą miłością rodzicielską. To jest chyba takie jakieś najmocniejsze pytanie dla mnie, co zrobić z miłością, kiedy nie można kogoś kochać.
1: Więcej kulturalnych podpowiedzi na rmfclassic.pl.
0: To były Fakty Kulturalne RMF Classic.

0: reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 104. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta.

0: Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
4: Profilaktyka! Podaj dalej!
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj!
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Po reklamie.
12: Na zegarach godzina 10:00. Słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
13: Prokuratura przedstawiła zarzuty byłemu kierownictwu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym byłemu dyrektorowi Radosławowi Eś. On i była główna księgowa Małgorzata K. są podejrzani o wyrządzenie znacznej szkody majątkowej w obrocie gospodarczym w wielkich rozmiarach oraz poświadczenia nieprawdy. Według ustaleń śledztwa były dyrektor PISF wykorzystywał służbowe karty płatnicze do finansowania wydatków niezwiązanych z działalnością instytucji, co doprowadziło do szkody w wysokości ponad 1 000 000 zł. Ponadto nie zwrócił do budżetu państwa dotacji celowych przeznaczonych na wsparcie produkcji audiowizualnej i tu także szkoda przekraczająca 1 000 000. Oprócz byłego dyrektora i byłej księgowej, zarzut poświadczenia nieprawdy usłyszały również była zastępczyni głównej księgowej w PISF Justyna A. i była pełniąca obowiązki kierownika działu produkcji filmowej i rozwoju projektów filmowych Marta G.E.U. Zarzut posługiwania się dokumentem poświadczającym nieprawdę natomiast ma postawiony była zastępczyni kierownika działu produkcji w PISF Zuzanna O. Służby i prokuratura działają, czekają na ustalenia. Tak wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk komentuje w rozmowie z reporterem RMF informacje o wieczornym pożarze na terenie naziemnej stacji bazowej satelitarnej łączności Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się w pobliżu infrastruktury, która pozwala na łączność internetową między innymi Ukrainie.
14: Wszędzie tam, gdzie pojawiają się dziwne podpalenia, powinniśmy przynajmniej bazowo zakładać, że mamy do czynienia z możliwym sabotażem albo dywersją. Ja bym powiedział, że jest to pewne bazowe założenie za każdym razem. Podpalenie oczywiście może być intencjonalne. Sytuacja, z którą mamy do czynienia, to jest sytuacja poważna. Dzisiaj trwa badanie tej sprawy. Dużo wskazuje oczywiście na to, że było to świadome podpalenie. Natomiast poczekajmy na raport służb i prokuratury.
13: Mówił wiceszef MON Cezary Tomczyk.
15: Śledzimy fakty.
13: Miasta akademickie powoli zapełniają się studentami. Choć do rozpoczęcia roku akademickiego został jeszcze tydzień, w Poznaniu, w Politechnice na przykład widać już tych, którzy muszą mierzyć się z ostatnimi poprawkami.
16: Poszło elegancko.
17: Czyli teraz będzie dobrze.
16: Powinno być okej.
17: A co studiujecie?
16: Inżynieria zarządzania.
17: Dobra, brzmi trudno.
16: Nie jest. Tylko matematyka jest trudna, jak na Politechnice.
18: Nie było źle, ale trochę mało czasu.
17: Ale trzeba było poprawiać coś?
18: Trochę.
16: Teraz się zaczną kolejne jakby przedmioty, które też powiedzmy, wiemy, że są cięższe ze starszych roczników.

0: Czyli?
1: Ergonomia.
2: Generalnie matematyka nie jest najcięższa na tym kierunku, aczkolwiek zadania były takie dosyć...
3: podchwytliwe?
2: Czasochłonne.
4: Ze studentami Politechniki Poznańskiej rozmawiał reporter RMF Max Przemysław Wałczyński. Osobiście poprawiłabym notowania na termometrach. Ale Natalia Grzeszczyk w RMF Classic opowie teraz szczegółowo o pogodzie, a następne fakty ode mnie punktualnie o 11. Zachmurzenie dzisiaj duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu na północnym zachodzie Polski. Możliwe również burze. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 do 17 stopni Celsjusza. Miejscami na północy kraju do 13 stopni na termometrach, a w rejonach podgórskich około 12 kresek. Wysoko w Tatrach okresami możliwe dzisiaj opady śniegu. Wiatr wieje słaby i umiarkowany miejscami na zachodzie Polski porywisty, w czasie burz w porywach do 60 km na godzinę. I tak minęła godzina 10. Skoro już wiemy, że parasole są dzisiaj w całej Polsce wyposażeniem obowiązkowym, to możemy zaczynać przygodę ze światem Łęckiej, Wokulskiego, Rzeckiego i całej wesołej gromadki. A na bardzo dobry początek pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Jana Sebastiana Bacha.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Wiadomo, wrzesień to czas aż dwóch nowych ekranizacji lalki Prusa. Bardziej dokładnej i raczej wariacji na temat, ale nie zmienia to faktu, że świetna jest to okazja, aby przypomnieć sobie, czym mogli żyć bohaterowie Prusa, czym on sam mógł się zajmować w XIX-wiecznej Warszawie. Zabieramy was od poniedziałku do piątku, właśnie w tamte czasy, właśnie o tamtym świecie najchętniej wam opowiadamy, no bo dlaczego nie skorzystać z takiej okazji? Elementem ulalkowienia naszej anteny jest konkurs, który się właśnie zaczyna. Ważne jest, aby odpowiedzieć w nim bardzo kreatywnie na jedno pytanie. Jakie pytanie? No, o tym powiem za kilka minut. Na razie syreny w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
0: Gotujemy pyszne rzeczy.
2: Kupujemy bilety do kina.
3: Sprzątamy.
4: No, choć odrobinę.
5: Majsterkujemy.
6: Idziemy na spacer.
5: Lub na zakupy.
7: To nic nie robimy.
8: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
9: Reklama.
10: Wróżka, prawdę ci powie?
11: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
10: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
12: Realizuj marzenia z bankiem pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
13: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
14: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
15: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
14: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
15: Uff, jest dla mnie ratunek.
14: Tak.
15: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
16: Zdrowit.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
21: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
22: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
24: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
20: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
25: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
26: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
25: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
27: Po reklamie.

0: Joaquin Rodrigo i fragment fantazji dla szlachcica w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej z Asturii, którą poprowadził Maximiano Valdés. Wcześniej taniec łabędzi z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego. Grali filharmonicy wiedeńscy. Dyrygował James Levine.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Pamiętacie Kazimierę Wąsowską z lalki? To młoda wdówka o arystokratycznych korzeniach i sporym majątku, słynąca ze swojej urody, niezwykle energicznego, ognistego charakteru oraz wyjątkowo hedonistycznego podejścia do życia. Postać bardzo nowoczesna jak na swoje czasy i z nią właśnie związane jest dzisiejsze konkursowe pytanie, które brzmi, uwaga, gdyby pani Wąsowska prowadziła dziś popularny poradnik lub kanał o relacjach damsko-męskich, jaki nosiłby tytuł i jakiej głównej zasady by w nim broniła? Odpowiedzi jak najbardziej kreatywne możecie wysyłać się za pomocą formularza dostępnego na stronie rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu. O 12.30 dowiemy się, kto otrzyma zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Czekamy na wasze odpowiedzi. Antenę przejmuje Bryan Adams.

0: Reklama.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
3: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
9: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Po reklamie.

Marek Grechuta za kilka minut przejmie antenę RMF Classic, ale najpierw Michael Giacchino i muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

0: Poznaj świat z lalki w RMF Classic.
1: Dona Łęczowa na kurację, ale także wypoczynkowo przyjeżdżał Bolesław Prus przez 28 sezonów. Mieszkańcy miasteczka witali go z wielką radością. Ewa Szelburg-Zarembina, jedna z mieszkanek, zapamiętała go jako uroczego dziadunia. Mówi w rozmowie z Julią Sarzyńską kustoszka Joanna Wiśniewska z Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie,
2: który przechadza się alejkami Nałęczowskiego Parku, rozmawia z każdym dzieckiem, wyciąga z kieszeni cukierki i częstuje. Jeżeli dziecko idzie z pieskiem, to on też przystaje, rozmawia i z dzieckiem, i głaszcze pieska. Mm. I coś by w tym chyba było, dlatego że już w późniejszych latach Bolesław Prus przyjeżdżał tutaj również ze swoją żoną, z Oktawią Głowacką. Mamy nawet w naszym archiwum takie zdjęcia, jak to Oktawia też bawi się z pieskami, więc chyba rzeczywiście bardzo lubili te zwierzątka.
3: O lalce jeszcze zaraz porozmawiamy, ale właśnie to jest to, co pani mówi. Tak jak tam są te opisy, jak Wokulski chodzi po Powiślu, że jest w ogóle taki bardzo wrażliwy też na cierpienie ludzi, na ludzi też biedniejszych, ale też na zwierzęta, no to to jest zgodne z tym, jaki był po prostu Prus.
2: Tak, oczywiście pewne opisy przeżyć wewnętrznych Bolesława Prusa są wpisane w jego różnych bohaterów. W ogóle ten obraz, kiedy Stanisław Wokulski idzie przez Powiśle, jest to fragment, w którym przeżycia wewnętrzne bohatera łączą się wręcz z pewnym systemem filozoficznym, który przyświeca Wokulskiemu, przyświecał Prusowi, ale jednocześnie Prus pokazał w tym bohaterze rozdarcie wewnętrzne.
1: Inne rozmowy o Prusie i lalce, a niedługo także i te rozmowy o Nałęczowie, chorobie Prusa, jego poglądach na emancypację, znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl w zakładce audycji Świat z lalki. Wolfgang Amadeusz Mozart, teraz w RMF Classic i fragment jego Eine kleine Nacht Musik.

0: reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia.
5: Specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego

0: informacje z kraju i zagranicy.
1: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15.
2: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Grünung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
7: Jest godzina 11, słuchacie RMF Classic. Najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
8: A na początek pilna informacja. Atak nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Według informacji RMF FM 5 osób zostało rannych, są w szpitalu. Sprawca został zatrzymany. Armia Putina wykorzystała rakiety balistyczne i drony, przeprowadzając minionej nocy zmasowany atak w Kijowie i obwodzie charkowskim. Zginęło co najmniej 9 osób, poinformowały władze w komunikatorze Telegram. W ukraińskiej stolicy życie straciły 2 osoby, a 7 na północnym wschodzie kraju, gdzie zaatakowane zostało przedsiębiorstwo rolne w Starej Chmelnicy. Oprócz ofiar śmiertelnych jest tam też kilka osób rannych. Wszystko wskazuje na podpalenie. Tak służby mówią o przyczynach pożaru naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się późnym wieczorem i zniszczył rozdzielnię, z którą połączone są anteny. Tego typu instalacja, która ma związek z wojną na Ukrainie, mogła być celem, przyznał w Sejmie Tomasz Siemoniak, minister koordynator służb specjalnych.
9: Każdy pożar, który odbiega od normy, jest badany pod tym kątem i to odpowiednie służby, czy straż, czy policja decydują, czy angażować służby specjalne. Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i będziemy pewnie w ciągu dnia kolejne informacje przekazywać.
8: Informował Tomasz Siemoniak.
1: Fakty RMF Classic. O tym się mówi.
8: Tuż przed początkiem sezonu grzewczego sprawdzamy, jak sytuacja wygląda z cenami i dostępnością węgla.
10: Nie zabraknie węgla tej zimy.
8: Takie zapewnienie padło w rozmowie w RMF FM i Radiu RMF 24, a złożył je wiceminister energii Konrad Wojnarowski. To perspektywa ministerialna, ulica Przemysłowa 26 w Warszawie, a teraz perspektywa punktu skupu węgla przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie.
11: Tak naprawdę to brakuje węgla. Można ten węgiel pozyskać, ale trzeba płacić przed płatami w dużo wyższych cenach. Węgiel już przebił tą psychologiczną granicę powyżej 2000 zł. Ceny po prostu są tak wysokie ze względu na to, że też paliwa idą w górę, także koszty transportu też są droższe. Widzą, że na składach są pustki, chodzą po składach po jednym, po drugim, po trzecim, patrzą, że jest pusto.
8: Zauważa Piotr Osiński, który sprzedażą węgla zajmuje się od 25 lat. W tych faktach jeszcze informacja dla kierowców podróżujących autostradą A2 w Wielkopolsce. Są problemy na wysokości Poznania po zderzeniu 3 aut osobowych między węzłami Zachód i Komorniki. Zablokowane jest prawie pas jezdni w kierunku Warszawy. Dla wszystkich teraz słuchaczy RMF Classic prognoza pogody od Natalii Grzeszczyk, a ode mnie następne fakty za niespełna godzinę.
7: Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 do 17 stopni Celsjusza. Miejscami na północy kraju około 13, a w rejonach podgórskich około 12 stopni na termometrach. Zachmurzenie mamy duże z większymi przejaśnieniami. Możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie możliwe również burze, a wysoko w Tatrach może spaść śnieg. Wiatr wieje słaby i umiarkowany. Miejscami na zachodzie kraju porywisty. W trakcie burz w porywach do 60 km na godzinę.

0: RMF Classic. Wśród gwiazd.
1: Tu Joanna Kulik.
2: Ciao, sono Ludovico Einaudi.
3: Je suis Alexandre Desplat.
4: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę.
0: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Gdyby pani Wąsowska prowadziła dziś popularny poradnik lub kanał o relacjach damsko-męskich, jaki nosiłby tytuł i jakiej głównej zasady by w nim broniła? To jest pytanie konkursowe na dzisiaj. Swoje odpowiedzi możecie wysyłać cały czas za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl w zakładce naszego konkursu Świat z lalki. O 12:30 dowiemy się, do kogo tym razem będziemy wysyłali zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie przepiękne wydanie Lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. rmfclassic.pl, tam znajdziecie formularz, a na antenie Jan A. Kaczmarek i Marzyciel.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A szczere rozmowy o życiu na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Moją jedyną ambicyjką w życiu było to, żeby moje piosenki tak zwane inspirowały do rzeczy ważniejszych niż piosenki.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z niezwykłym człowiekiem, Mietkiem Szcześniakiem.
1: Kaja zaprasza. W sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Reklama
4: wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit. A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
5: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
6: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
7: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
6: A gdzie tak jest?
7: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
6: O, już zatrudniam.
7: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowie.
10: Po reklamie.

Za kilka minut kolejna dawka lalkowych opowieści, ale najpierw opowieści Lasku Wiedeńskiego, Johanna Strausa II. Grają filharmonicy wiedeńscy, dyryguje w RMF Classic Willy Poskowski.

0: Witajcie w świecie lalki. RMF Classic zaprasza do Warszawy z końca XIX wieku.
1: A w naszym studiu jest już Dariusz Stańczuk z lalkowymi obiecanymi opowieściami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witajcie w naszej bajce. Jakoś tak mi się to skleja z tym...
1: W naszej lalce.
2: Z naszym dżingielkiem, no właśnie. A jest o czym mówić rzeczywiście, bo no, mamy potężny medialny szum. To dla twórców to dobrze, prawda? Szum wokół tego nowego serialu lalkowego. No a tak sobie myślę, że po premierze filmu kinowego to dopiero będzie lalkowa komparatystyka, prawda? Już się mówi, że mamy polskiego Barbenheimera, od Barbie i Oppenheimera ksywka, prawda? Rywalizację lalek, no bo ta serialowa jest taka bardzo luźna, eksperymentalna. Natomiast ta kinowa, no podobno Prusa się trzyma. 30 września, niecały tydzień, został oficjalna premiera tego filmu kinowego. Natomiast wybrańcy, ludzie z branży już na zamkniętych pokazach widzieli, no i sporo na ten temat wyciekło. Co się okazuje? Nowa lalka to, jak czytam, monumentalne widowisko kostiumowe, rozmach hollywoodzki.
1: I tak na marginesie, podobno nawet 65 milionów złotych kosztowała ta wersja lalki, co jest jeszcze większą kwotą, jak się okazuje, niż ta, którą Wokulski wydał na Łęcką.
2: Ustalaliśmy już, bo ile tam było? 40 milionów chyba.
1: Tak, 41 no więc... z grosikami, tak, więc tak, twórcy mogli poszaleć.
2: Tak. Natomiast, co jeszcze czytamy? Proszę bardzo, ta lalka również rzuca wyzwanie nudnej szkolnej lekturze, stawia na dynamiczną nowoczesną formę, chociaż jest trochę dziegciu w tym miodzie. Kreacja Kamili Urzędowskiej polaryzuje widzów. W zestawieniu z tą serialową Łęcką ta kinowa jest mniej sprawcza. Jej orężem jest raczej kokieteria w świecie rządzonym przez mężczyzn. Są też głosy, że ten film jest za długi, blisko 160 minut. Z początku zachwyca płynnością, ale w ostatniej godzinie twórcy zaczynają skakać po kolejnych rozdziałach książki. No i tutaj wkrada się podobno narracyjny chaos.
1: No dobrze, ale odcinajmy się od takiego maleńkiego narzekanka. Co zachwyca w tej kinowej wersji?
2: No to teraz nie narzekanka, scenografia. Dalej, praca kamery Piotra Sobocińskiego juniora. Dalej, operowanie światłem, ponoć genialne, fantastyczna rekonstrukcja krakowskiego przedmieścia z XIX wieku, no i sklepu Wokulskiego też. No i oczywiście Dream Team polski, aktorski, zbiera pochwały. Marcin Dorociński, Wokulski magnetyzuje melancholią. Jak czytam dalej, uważaj, rozdartym między pozytywistycznym działaniem a destrukcyjnym, romantycznym żarem. Nieźle,
1: prawda? Kto tak nie miał?
2: I Marek Kondrat, to samo, który specjalnie dla tej lalki wrócił do aktorstwa. Jego Ignacy Rzecki to bardzo ciepła, przemiła, mądra postać podobno.
1: Bardzo chyba wszyscy czekaliśmy na ten powrót, a opowiada o nim Marek Kondrat w najnowszej Polityce na
2: przykład. Tak, to jeszcze omówimy, ale to już nie dziś, drodzy państwo.
1: Dariusz Stańczuk o tym wszystkim opowiadał, za co bardzo dziękuję.
2: Dzięki wielkie i do rychłego usłyszenia.
1: Antenę RMF Classic przejmują strażnicy galaktyki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: A w Wydziale Kultury praca wre. Nasi przedstawiciele zostali już oddelegowani na odcinki teatralne i filmowe. Dzięki nim przekonamy się, jakie inicjatywy warto wspierać. Zbierzemy też najnowsze kulturalne informacje z kraju i zagranicy.
2: Wydział Kultury RMF Classic. Dziś po 15.00.
6: Posłuchaj najlepszych skrzypków od 8 października podczas 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
12: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
15: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
14: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Po reklamie.

Walc opus 39 numer 15 Johannesa Brahmsa, wcześniej w RMF Classic Georges Bizet i marsz i chór La Voisie la Quadrille z Carmen. Do południa przed nami jeszcze Manam i Hans Zimmer, coraz bliżej finał naszego dzisiejszego konkursu. Przypomnijmy, że pytanie w dzisiejszej odsłonie brzmi: gdyby pani Wąsowska prowadziła dziś popularny poradnik lub kanał o relacjach damsko-męskich, jaki nosiłby tytuł i jakiej głównej zasady by w nim broniła? Na wasze odpowiedzi czekamy do 12.30 mniej więcej, a wysyłać możecie je za pomocą formularza dostępnego na rmfclassic.pl.

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny.

0: Płat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: W samo południe o 12:00 słuchacie RMF Classic, a najważniejsze informacje przedstawia Agnieszka Pietrzak.
5: Niestety zmarła jedna z osób ranionych przez nożownika na terenie opactwa na ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu na Podkarpaciu. Przypomnę, do szpitala zostało przewiezionych w sumie 5 osób. Podkarpacka policja poinformowała, że zaatakowani nożem zostali 4 mężczyźni i kobieta. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, rannych zostało 3 księży, jeden z duchownych zmarł. Napastnik, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany. Po 9:00 wykorzystał chwilę, kiedy brama opactwa była otwarta po wizycie grupy młodzieży, wszedł do środka, gdzie zaatakował przypadkowe osoby. W faktach teraz informacja z Małopolski. Około 300 osób, w tym uczniów pobliskiego zespołu szkół, ewakuowano w Nowym Sączu po odnalezieniu w centrum miasta niewybuchów z czasów II wojny światowej. Na placu budowy przy ulicy Grodzkiej natrafiono na 3 pociski artyleryjskie. Wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu pół kilometra. W części miasta zablokowano ruch samochodów. Znaleziskiem mają zająć się saperzy. Zatrzymać odpływ produkcji do Azji. Polska walczy w Brukseli o europejskie pralki, lodówki, zmywarki, czyli o przyszłość unijnej produkcji AGD. Razem z Włochami, Niemcami, Francją, Hiszpanią i Słowacją chce, by Komisja Europejska uznała AGD za przemysł strategiczny.
6: Potrzebny jest specjalny plan dla AGD, czyli wsparcie inwestycji, mniej obciążeń i lepsza ochrona rynku przed tanim importem. Chodzi m.in. o objęcie podatkiem węglowym importowanych z Azji zmywarek, piekarni, okapów czy płyt kuchennych. Bo w Chinach produkcja jest tańsza, a europejskie firmy mają coraz wyższe koszty. Branża przekonuje, że na przykład własna produkcja lodówek to kwestia bezpieczeństwa, bo gdyby przerwane zostały z Azji dostawy, mogłoby zabraknąć sprzętu i części, a to uderzyłoby także w bezpieczeństwo żywnościowe Europy.
5: Relacjonowała nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borgino.
0: Gdynia Film Festival. W faktach RMF Classic.
5: Forma i realizm. Na to zwraca uwagę Gabriela Muskała, która gra w 2 filmach konkursu Perspektywy 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Kalafiorze Przeznaczenia Anny Urbańczyk i Upi Marty Giec.
7: Pomysł niesamowity Marty Giec i Dominiki Kłoczewiak, bo one razem napisały ten scenariusz, jest osadzony w realności, w polskiej rodzinie kaszubskiej, w takiej sztafecie pokoleń, gdzie przekazujemy sobie pewne rzeczy, czy z których nie możemy się uwolnić. Bohaterka nasza główna, grana przez Wiktorię Kruszczyńską, próbuje się uwolnić od tego łańcucha przemocowości, toksyczności w rodzinie. To jest też zwycięstwo wielkie tego Kalafiora Przeznaczenia i Ani Urbańczyk, że ubrała w taką formę zabawną coś, co nie jest zabawne, co jest bardziej do takiej smutnej refleksji. Ja to w kinie kocham najbardziej, w teatrze, w ogóle w sztuce. Bardzo uwielbiam ten wymiar tragikomiczny i ten film to niesie.
5: Polecam relacje z festiwalu w Gdyni, w mediach społecznościowych. A w RMF Classic teraz prognoza pogody od Natalii Grzeszczyk, a następne fakty o 13:00 zaprezentuje Grzegorz Jasiński.

0: Zachmurzenie dzisiaj duże w całej Polsce z większymi przejaśnieniami. W całej Polsce również możliwe przelotne opady deszczu. Na północnym zachodzie natomiast możliwe również burze. Wysoko w Tatrach może spaść śnieg, a temperatura maksymalna dzisiaj w Polsce od 14 do 17 stopni Celsjusza. Miejscami na północy kraju 13 na termometrach, a w rejonach podgórskich nawet około 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie porywisty.
1: RMF Classic. Jesteś w dobrym towarzystwie.
2: Nazywam się Rafał Blechacz. Piotr

0: Ludovic Borges i Artysta, wcześniej Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu G-moll na skrzypce. Dwa flety proste, trzy oboje i fagot.
1: Świat jak z lalki w RMF Classic.
0: Gdyby pani Wąsowska prowadziła dziś popularny poradnik lub kanał o relacjach damsko-męskich, jaki nosiłby tytuł i jakiej głównej zasady by w nim broniła? To pytanie w dzisiejszej odsłonie naszego lalkowego konkursu. O 12.30 dowiemy się, kto tym razem otrzyma od nas zestaw nagród, czyli kolekcjonerskie wydanie lalki Prusa i koszulkę z podobizną jednego z bohaterów tej powieści. Ale to nie jest jedyny lalkowy element w RMF Classic. Pamiętajcie, że już o 13.30 kolejny premierowy odcinek lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Ale póki co muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Zaproszenie. To jedna z nowości na naszej antenie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Przybliżę za kulisy kameralnych i wielkich produkcji. Posłuchasz wyjątkowych rozmów z aktorami.
2: Ja też zawsze będę przywiązany jakoś tam do tych lat 90. do tego kina, które wiesz, wpływało na społeczeństwo, gdzie się chciało mieć te kurtki co bohater, albo tej muzyki słuchać.
1: I poznasz ludzi, którzy tworzą filmowe światy.
3: Zresztą jak mam czasami rozmowę z jakimiś reżyserami, to ja mówię, że nie jestem profesjonalnym kompozytorem muzyki filmowej, bo ja przemycam tam dużo siebie.
1: Kino w roli głównej. Już jutro po 15 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
15: Profilaktyka! Podaj dalej!
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
16: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Franciszek Schubert i Impromptu S dur op. 90 numer 2 przy fortepianie Mariusz Łapirisz. To plan na za kilka minut w RMF Classic. Później wielki finał naszej dzisiejszej odsłony konkursu ze świata lalki Prusa, ale najpierw Georg Philipp Telemann i Allegro z koncertu na trąbkę D-dur.

0: jak z lalki w RMF Classic.
1: Pytanie w dzisiejszej odsłonie konkursu brzmiało: gdyby pani Wąsowska prowadziła dziś popularny poradnik lub kanał o relacjach damsko-męskich, jaki nosiłby tytuł i jakiej głównej zasady by w nim broniła? Pani Anula zaproponowała tytuł Bystra wdówka waży słówka. Biorąc pod uwagę cięty język, ale i wyśmienite opanowanie pani Kazimiery, pisze pani Anula, ważenie słów wydaje się na miejscu. Nikt jak ona nie potrafi wszak uformować zgrabnej i idealnie lekkiej riposty na każdy temat. No i nawet ze swojego wdowieństwa umie uczynić temat do dowcipnej wypowiedzi. Tutaj cytat. Na szczęście mój mąż znalazł się tak uprzejmie, że prędko umarł. A zasada naczelna? Nie ma tematów tabu, bo wszystko można obśmiać lub zmienić w anegdotę przy odrobinie dobrej woli. Tak widzę ten poradnik i korzystałabym, podkreśla pani Anula. Dzień dobry, pani Anulo.
2: Dzień dobry i bardzo dziękuję. Również jako filolog polski, który lalką kiedyś zachwycił się bardzo, bardzo silnie, ten zachwyt trwa.
1: No ja tak właśnie przypuszczałam, że tak dokładny i tak trafny cytat musi z czegoś wynikać. Zatem musi iść jakaś fascynacja lalką.
2: To wyzwyczajenie zawodowe.
1: Zostawmy, że to fascynacja. Pani Anulo, antena należy do pani. Może chciałaby pani kogoś pozdrowić?
2: Dobrze, w takim razie przejmuję antenę i nawiązując do dzisiejszego pytania i do spraw damsko-męskich, w których nasza pani Wąsowska specjalizowała się bardzo mocno, to chciałam tak najzwyczajniej w świecie życzyć wszystkim, żeby ta jesień przynosiła im wyłącznie dobre, wartościowe, satysfakcjonujące relacje w każdej możliwej konfiguracji towarzyskiej, niezależnie od położenia sytuacji, uszlachcenia i tak dalej. Pozbądźmy się tych okowów, o których lalka mówi, cieszmy się swoim towarzystwem wszyscy tak, żeby było nam dobrze, ciepło i przyjemnie. Tego życzę wszystkim słuchaczom i sobie.
1: Nic dodać, nic ująć. Bardzo dziękuję, pani Anulo.
0: Świat jak z lalki w RMF Classic.
1: Kolejna szansa na zdobycie nagród w naszym lalkowym konkursie już jutro od godziny 10. Póki co za chwilę ABBA, teraz w RMF Classic Podniebna Poczta Kiki.

0: Reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
5: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
11: Lidl. To się opłaca.

Gioachino Rossini i uwertura do Cyrulika Sewilskiego. Grała Lozańska Orkiestra Kameralna, dyrygował Jesús López Cobos. Za chwilę muzyka ze ścieżki dźwiękowej filmu Wielki Marty. Ostatnio ten utwór znalazł się poza zwycięską 20 na 36 miejscu listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Jak będzie w kolejnym 559 już notowaniu listy, dowiemy się w niedzielę po 18. Zapraszają na kolejne notowanie gospodarze listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic Jadwiga Polus i Tytus Hołdys. Całe notowanie z ubiegłej niedzieli znajdziecie na rmfclassic.com.

Ta muzyka chwyciła cię za ucho? Ty decydujesz, czy spadnie, czy awansuje w liście przebojów muzyki filmowej. Głosuj na rmfclassic.pl.

0: Castorama.
1: Castorama! Teoria
0: i praktyka.
1: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
0: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie...

0: Na początek w faktach ponownie Podkarpacie i atak nożownika na terenie opactwa benedyktynek w Jarosławiu. Jak już informowaliśmy w faktach, 5 osób zostało rannych, w tym 3 księży i kobieta. Jeden z księży zmarł. Napastnik, 31-letni Ukrainiec, został zatrzymany.
1: Trwa oczywiście intensywne śledztwo prowadzone przez prokuraturę i tak zwane czynności procesowe. Na miejscu jest prokurator rejonowa z Jarosławia, a także prokurator okręgowy z Przemyśla. W związku z tym atakiem w Urzędzie Miasta zwołano też sztab kryzysowy, w którym uczestniczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. 31-letni napastnik został zatrzymany na miejscu i zapewne za chwilę trafi do policyjnego aresztu. Wciąż nieznane są motywy jego działania. Świadkowie będący na miejscu wspominali o tym, że atakował przede wszystkim księży i zadawał im wiele ciosów długim nożem. Tego jednak na razie prokuratura nie potwierdza. W związku z tym atakiem w sąsiednich placówkach oświatowych na terenie Jarosławia odwołano zajęcia i rodzice młodszych dzieci mają je odbierać osobiście.
0: Informuje nasz reporter Maciej Pałachicki. Śledztwo w sprawie uszkodzenia stacji Starlinku w Podgrójcem zostało wszczęte z paragrafu dotyczącego sabotażu. Ogłosiła to przed chwilą rzeczniczka tamtejszej prokuratury okręgowej. W nocy w Woli Krobowskiej doszło do pożaru stacji bazowej Starlinka. To aparatura zapewniająca Polsce i Ukrainie i niełączność satelitarną. Na miejscu pracują prokuratorzy z Grójca i Radomia, są funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, są także policyjni technicy. Przeszukują miejsce, wypytują świadków.
2: Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło.
0: Informuje prokurator Aneta Guść z prokuratury okręgowej w Radomiu. Jak ustaliliśmy, zabezpieczono także butelkę z resztkami łatwopalnej cieczy, co może świadczyć o sabotażu tej bardzo ważnej aparatury zapewniającej na wschodzie internet.
3: Z tego co wiemy, jest to całkowicie wyłączone ze względu na uszkodzenie źródeł zasilania tej infrastruktury, więc ona nie działa.
0: Przyznaje starszy aspirant Marcin Sawicki z Komendy Wojewódzkiej Policji. Na miejscu pracuje także kontrwywiad wojskowy, bo raptem kilkaset metrów od tej uszkodzonej stacji Starlinków znajduje się Wojskowe Centrum Rozpoznania i Wsparcia Walki Radioelektronicznej. Po półgodzinnej przerwie wznowiono odprawy na przejściach granicznych z Ukrainą ze względu na rosyjskie ataki na terytorium tego kraju. Od 11.30 do 12.00 zarządzono ewakuację 2 przejść granicznych w Dorohusku i Zosinie. Teraz ruch graniczny odbywa się bez przeszkód.
4: Popołudniowe fakty RMF Classic.
0: Uwaga kierowcy, utrudnienia na A4 w Opolskiem między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Zderzenie 2 ciężarówek. Zablokowany jest pas w kierunku Wrocławia. Coraz wyższe ceny węgla w składach. W ciągu miesiąca stawki za tonę wzrosły nawet o kilkaset złotych. Nie brakuje miejsc, w których za tonę trzeba płacić nawet powyżej 2000 złotych. Czemu węgiel stał się tak drogi?
5: Powodem nie są jeszcze braki węgla, ani jego realny wzrost wartości. Rynek nerwowo reaguje na doniesienia o mniejszych zapasach i wciąż niepewnej sytuacji na rynku paliw. Ceny są więc nieco zawyżone.
6: Ten cykl jest taki, że te zapasy albo ich jest dużo za dużo, albo tak gwałtownie spadają, no niemal 2 razy mniej niż na przykład rok wcześniej, więc to od razu budzi takie pytania, czy tego węgla nie zabraknie. No, zabraknąć raczej nie zabraknie.
5: Uspokaja Wojciech Przedlacki, kierownik portalu Instrat Energy, co nie oznacza, że będzie tanio. Poza ogromnym popytem wpływ na ceny mają też paliwa. Skoro olej napędowy jest drogi, to i transport węgla też jest odpowiednio droższy.
0: Przypomina reporter redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.

0: Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 do 17 stopni Celsjusza, miejscami na północy Polski 13 stopni, a w rejonach podgórskich około 12 stopni Celsjusza na termometrach. W całej Polsce możliwe dzisiaj przelotne opady deszczu, na północnym zachodzie możliwe też burze, a wysoko w Tatrach może spaść śnieg. Cała Polska dzisiaj z niebem zachmurzonym, możliwe są większe przejaśnienia, a wiatr wieje słaby i umiarkowany. Miejscami na zachodzie kraju porywisty.
1: RMF Classic. W wielkim świecie muzyki.
2: This is Gustavo Santaolalla.
3: Hi, this is James Newton Howard.
4: This is Daniel Pemberton.
5: Hi, this is Max Richter.
6: This is Howard Shore. And I'm wishing you greetings and listening to RMF Classic.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

Jan Tiersen i Amelia, wcześniej król Elvis w takim doborowym towarzystwie. Rozpoczęła nam się ostatnia godzina dzisiejszego spotkania w audycji, w której zabieramy Was od poniedziałku do piątku do świata lalki Bolesława Prusa. Element konkursowy już mamy na dzisiaj rozstrzygnięty. Przed nami jeszcze kolejny premierowy odcinek lalki w interpretacji Andrzeja Seweryna. Powoli przygotowujcie się do wysłuchania tego fragmentu. Warto już szukać jakiegoś wygodnego miejsca, żeby zasiąść tam o 13:30 i wsłuchać się w słowa Andrzeja Seweryna. Póki co na naszej antenie jeszcze za chwilę Alan Silvestri, teraz Vangelis.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Jedyna pora, o której profesor Moriarty umawia się z Wenus z Milo i razem słuchają Haydna. Popkultura. Informacje, recenzje, ciekawostki. Wszystko, co chcecie wiedzieć o kulturze. Od literatury do sztuki. Od filmu do muzyki. Już dziś po 15 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić, szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
10: Profilaktyka! Podaj dalej!
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Za chwilę muzyka z drugiego sezonu Bridgertonów, najpierw Fryderyk Chopin i walc op. 64 numer 1, przy fortepianie zasiada Rafał Blechacz, a potem lalka.

0: Midnight String Quartet, Miley Cyrus i muzyka z drugiego sezonu serialu Bridgertonowie na antenie RMF Classic. Jest godzina 13.30, to znaczy, że najwyższa pora oddać się słuchaniu klasyki polskiej literatury.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Pani Stawska ma męża? Zdumiał się Rzecki. Naturalnie, zresztą znane nazwisko. Przed 4 laty uciekł biedak za granicę, bo posądzali go o zabicie tej... A, pamiętam, więc to on. Dlaczegoż nie wrócił? Boć przecie okazało się, że nie winien. Rozumie się, że nie winien, prawił Mraczewski, ale swoją drogą jak dmuchnął do Ameryki, tak po dziś dzień nie ma o nim wiadomości. Pewnie biedak gdzieś zmarniał, a kobieta została ani panną, ani wdową. Okropny los. Utrzymywać cały dom z haftu, z gry na fortepianie, z lekcji angielskiego, pracować cały dzień jak wół i jeszcze nie mieć męża. Biedne te kobiety. My byśmy, panie Ignacy, tak długo nie wytrwali w cnocie, co? O, wariat stary. Kto wariat? Spytał Rzecki, zdumiony nagłym przejściem w rozmowie. Któż by, jeżeli nie Wokulski? Odparł Mraczewski. Suzin jedzie do Paryża i chce go gwałtem zabrać, bo ma tam robić jakieś ogromne zakupy towarów. Nasz stary nie zapłaciłby grosza za podróż. Miałby książęce życie, bo Suzin im dalej od żony, tym szerzej rozpuszcza kieszeń. Ej, jeszcze zarobiłby 10 000 rubli. Stach, to jest nasz pryncypał, zarobiłby z 10 000? Spytał Rzecki. Naturalnie, ale cóż, kiedy tak już zgłupiał. No, no, panie Mraczewski, zgromił go pan Ignacy. Ale słowo honoru, że zgłupiał, bo przecież wiem, że jedzie na wystawę do Paryża i to lada tydzień. Tak, więc nie wolałby jechać z Suzinem, nic nie wydać i jeszcze tyle zarobić? Przez 2 godziny błagał go Suzin, jedź ze mną, Stanisławie Piotrowiczu, prosił, kłaniał się i na nic. Wokulski nie i nie. Mówił, że ma tutaj jakieś interesy. Największy jego interes jest nie zrażać Suzina, który pomógł mu zrobić majątek. Dziś daje mu ogromny kredyt i nieraz mówił do mnie, że nie uspokoi się, dopóki Stanisław Piotrowicz nie odłoży sobie choć z 1 000 000 rubli. I takiemu przyjacielowi odmawiać tak drobnej usługi, zresztą bardzo dobrze opłaconej, oburzał się Mraczewski. Do kantorka zbliżył się Klein z Lisieckim. Mraczewski, spostrzegłszy, że są niezajęci, zaczął rozmawiać z nimi, a pan Ignacy znowu został sam nad swoją księgą. Sumował bez błędu, nawet z cicha mruczał, a jednocześnie myślał sobie, że jego Stach znajduje się na jakiejś fatalnej pochyłości. To darmo, szeptał mu głos ukryty na samym dnie duszy. To darmo. Stach wklepał się w grubą awanturę i z pewnością w polityczną awanturę, bo taki człowiek jak on nie wariowałby dla kobiety, choćby nawet była nią sama panna. A, do diabła, omyliłem się. Jutro, mówił do siebie, zrozumiem ostatecznie, co się święci. Następnego dnia Rzecki opuścił salę, w której odbyła się licytacja, schodząc wolno po schodach z jedną myślą. A więc dom kupił szlangbaum i to za 90 000, jak przepowiedział Klein. No ależ szlangbaum to przecie nie Wokulski. Stach nie zrobiłby takiego głupstwa. Nie, nie. Z tą panną Izabelą farsa, plotki.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20.30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
2: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
1: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
3: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
1: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeiser, jedna plus jedna gratis.
17: Do soboty z kartą Moja Biedronka czekolada Nussbeiser 100 gramów, jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
16: Spotkajmy się w Biedrze po reklamie.

Fragment baletu Romeo i Julia Sergiusza Prokofiewa grała orkiestra Konserhebau, dyrygował Myung Un Chang. Do godziny 14 na naszej antenie jeszcze muzyka z piątego sezonu serialu The Bear oraz Footloose. Od 14 antenę przejmuje Katarzyna Chnat, zaprosi na popkulturowe popołudnie w RMF Classic. Ja natomiast już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro od 9.30. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj!
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
12: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
13: No ja. Właśnie otwieram firmę.
12: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
13: To tak się da?
12: No ba.
14: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.
15: Jest punktualnie 14, czas na fakty RMF Classic. Ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
16: Już 2 godziny w Urzędzie Miasta w Jarosławiu na Podkarpaciu trwa sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza po ataku nożownika. Rano na terenie klasztoru benedyktynek mężczyzna ranił nożem 5 osób, w tym 3 duchownych. Wszyscy trafili do szpitala, jeden z duchownych zmarł. Wiadomo, że napastnik to 31-letni Ihor M., obywatel Ukrainy. Prokuratura informuje, że pobrano mu krew do badań na zawartość alkoholu lub narkotyków.
17: Jak już informowaliśmy, nie żyje jedna z ofiar napastnika, ksiądz Stanisław. Drugi duchowny jest w stanie ciężkim i zagrażającym życiu. Prokuratura nie informuje wciąż o motywach działania 31-latka. Nie wiadomo, dlaczego zaatakował właśnie w tym miejscu. Po wykonaniu czynności prokurator zapewne przedstawi mu zarzuty i wtedy być może dowiemy się więcej na temat tego, dlaczego dopuścił się tej zbrodni.
16: Informuje Maciej Pałachicki. 12-letni chłopiec był odpowiedzialny za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie. Policja ustaliła, że chłopiec przechodził w pobliżu.
17: Dlaczego dopuścił się tej zbrodni?
16: Informuje Maciej Pałachicki. 12-letni chłopiec był odpowiedzialny za incydent w Jedlance na Lubelszczyźnie.

0: zastosował wobec chłopca środki wychowawcze.
1: Mówił aspirant sztabowy Marcin Jóźwik z łukowskiej policji.
2: RMF Classic. Poznaj fakty.
1: Włamywacze okradli szpital miejski w Miastku w Pomorskiem, a do tego odjechali skradzionym ambulansem. Placówka od sierpnia nie przyjmuje pacjentów, a w sądzie jest wniosek o jej upadłość.
3: Sprawcy dostali się do budynku zamkniętego szpitala w nocy i wynieśli stamtąd m.in. komputery, sprzęt medyczny i leki. Na tym jednak nie poprzestali, ukradli również stojący przy placówce ambulans i właśnie nim odjechali.
4: Nasi policjanci od razu zajęli się tą sprawą. Na miejscu wykonali oględziny z udziałem technika kryminalistyki. Zabezpieczyli ślady. Trwa ustalanie dokładnych strat powstałych na skutek tego włamania.
3: Mówi Dawid Łaszczy z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie. Dodam, że we wrześniu już ktoś się tam włamał, a nagrania z tego momentu pojawiły się w mediach społecznościowych. Po tamtym incydencie władze placówki zapewniały, że szpital został lepiej zabezpieczony.
1: Przypominał reporter RMF FM Stanisław Pawłowski. Nietypowy autobus elektryczny, który wygląda jak tramwaj, wozi pasażerów w ramach testów ulicami Warszawy. Ten pojazd wyprodukowany przez hiszpańską firmę ma zaokrąglony przód i duże okna i przyciąga uwagę w centrum stolicy.
5: Taki dosyć futurystyczny. Bardziej tramwaj chyba bym powiedział.
6: Co zwraca uwagę, jak pan patrzy, jak pan wsiada?
5: No taka bryła jednolita na pewno.
6: A w środku?
5: Sterylny bym powiedział.
6: Ma pan taki moment zawahania, czy to na pewno autobus, czy to na pewno tutaj wsiąść?
5: Tak, na pewno.
7: Mi się wydaje, że jest taki bardzo niby futurystyczny, ale też trochę retro, bo mi się kojarzy z takimi przeźroczystymi komputerami z lat 2000. Po prostu do tego jestem mega fanem tego przeszklonego dołu.
6: A tu wszystko widać, tak? Od chodnika?
7: A tu wszystko widać, dokładnie. Więc jest moim zdaniem po prostu fantastyczny ten autobus.
6: Czyli można patrzeć nie w ekran telefonu w czasie jazdy, tylko...
7: Ja zdecydowanie polecam patrzeć przez okno, tak?
1: Usłyszał nasz reporter Michał Dobrołowicz. Testy tego pojazdu potrwają do końca września.
8: A my kolejne fakty usłyszymy znów za godzinę o 15. Teraz jeszcze prognoza pogody. A dzisiaj znowu zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu niemal wszędzie. Na północnym zachodzie możliwe również burze, a wysoko w Tatrach nadal okresami opady śniegu. Najwięcej słońca i pogodnego nieba dziś na krańcach wschodnich, na Podkarpaciu i w Małopolsce, a także trochę na północnym zachodzie, no ale tutaj też chwilami mocniej jeszcze się zachmurzy. Temperatura maksymalna dzisiaj od 14 do 17 stopni. Najchłodniej na północy kraju, tam 13 i w rejonach podgórskich około 11-12 stopni. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie porywisty, silniejszy w trakcie burz. 4 minuty po 14:00. Jeszcze ważna informacja dla wszystkich słuchaczy RMF Classic w Krakowie. W najbliższych minutach nastąpi krótka przerwa w emisji naszej anteny, która spowodowana jest konserwacją nadajnika, ale niebawem do Państwa wrócimy.
2: Godzina 14:00 z kawałkiem. Kawa przestaje działać. Za to my podkręcamy atmosferę popołudnia. Godzina szczytu w RMF Classic.

0: reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty, najbardziej aktualna prognoza pogody, informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
8: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
0: Po reklamie.

Godzina szczytu w RMF Classic. Ostatnia pełna godzina przy biurku. Zrób z niej najbardziej spokojny fragment tego dnia.

0: To był walc z Jeziora Łabędziego Piotra Czajkowskiego, grali filharmonicy wiedeńscy, prowadził James Levine. A to jest czas na Puls Dnia w RMF Classic.
1: Puls Dnia w RMF Classic. Sprawdzamy trendy z internetowych wyszukiwarek.
0: Dzisiejsza akcja z nożownikiem w Jarosławiu zdominowała internetowe wiadomości od rana. O tym jeszcze będziemy mówić w faktach RMF Classic. W Urzędzie Miasta w Jarosławiu na Podkarpaciu trwa jeszcze sztab kryzysowy zwołany przez burmistrza po ataku nożownika. Co poza tym nas dziś interesuje? Europejscy przedstawiciele ostrzegają przed nasileniem rosyjskich działań hybrydowych, m.in. cyberataków i sabotażu, ale nie ma informacji o bezpośrednim zagrożeniu militarnym na NATO. Dobrze dziś klikają się też informacje sportowe, na przykład te dotyczące siatkówki i meczu w półfinale Mistrzostw Europy, w którym reprezentacja Polski zagra ze Słowenią. Biało-czerwoni walczą o awans do finału turnieju. Bardzo interesuje nas również pogoda. W kalendarzu już jesień. Internauci szukają informacji, jakie będą najbliższe dni i tygodnie. Jak wiemy, czekają nas jeszcze intensywne opady deszczu, ale później synoptycy zapowiadają ocieplenie i temperaturę, która może wzrosnąć nawet do 25 stopni, więc jest szansa na przynajmniej chwilową złotą polską jesień. Co w kulturze, sztuce, literaturze i filmie, o tym więcej po 15 w magazynie Popkultura. Katarzyna Chnat, do usłyszenia.
1: Puls Dnia w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czci do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Castorama! Teoria
5: i praktyka.
4: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie jak w górach. Gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

Godzina szczytów RMF Classic. Zostaw stres w biurze. Zabierz do domu dobry nastrój.

Godzina szczytu w RMF Classic. Gotowy do drogi do domu? Domknij dzisiejszy rozdział i płynnie przejdź do popołudnia.

0: Ed Sheeran i piosenka z filmu Hobbit, Pustkowie Smoga. 3 minuty zostały do 15, to znaczy, że już za chwilę kolejne fakty RMF Classic. Zapraszam.
1: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
5: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.
4: Słuchacie RMF Classic, jest punktualnie 15:00, w studiu Faktów jest Grzegorz Jasiński. Zapraszamy zatem na komplet najważniejszych informacji.
5: Ciężki jest stan jednej osoby przebywającej w szpitalu po ataku nożownika w Jarosławiu na Podkarpaciu. Stan trzech rannych osób nie zagraża ich życiu. Jak potwierdziła na konferencji prasowej wojewoda podkarpacka, jedna osoba zginęła w wyniku ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, który wtargnął do opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej. Burmistrz miasta Marcin Nazarewicz zapowiedział, że do Jarosławia skierowane zostały dodatkowe siły, by zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom.
6: Do końca tego tygodnia zarządzeniem burmistrza wprowadzimy w mieście żałobę. W instytucjach publicznych zostaną odwołane wszelkie wydarzenia kulturalne i też skierujemy prośbę do wszystkich innych organizatorów, aby taką decyzję uszanowali. Myślę, że to będzie najlepsze, co możemy teraz zrobić, aby zadbać o pamięć i bezpieczeństwo naszych mieszkańców.
5: 31-latek został ujęty przez policjantów krótko po ataku. Ukrainiec wczoraj samochodem przyjechał do Polski z Niemiec przez przejście w Słubicach. Następnie chciał wyjechać na Ukrainę, jednak nie udało mu się przekroczyć granicy ze względu na brak odpowiednich dokumentów.
7: Przyjrzyj się faktom w RMF Classic.
5: Rośnie zainteresowanie zakupem węgla. Polska Grupa Górnicza zmieniła plan i wydobyła go o 1 000 000 ton więcej niż pierwotnie zakładano na ten rok. Coraz więcej ciężarówek pojawia się także po odbiór węgla w poszczególnych kopalniach. Ile trzeba wydać, by zrobić węglowe zapasy na zimę?
8: Zakładając, że średnio na zimę kupuje się około 3 ton, to dodając obecną cenę węgla na przykład w sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej oraz koszty transportu, trzeba się liczyć z wydatkiem o

0: Szewczenką 6-3-7-6. Kolejnym rywalem 29-letniego wrocławianina będzie Amerykanin Michael Dam. To druga już dobra wiadomość o polskich tenisistach. Wcześniej Kamil Majchrzak awansował do drugiej rundy turnieju ATP 250 w chińskim Hangzhou. W kolejnej rundzie zmierzy się z Chińczykiem Juncha Oketebu. Więcej chętnych niż miejsc w akademikach. Efekt tak zwanego podwójnego rocznika widać m.in. w Szczecinie.
1: Niestety miejsc zabraknie. Uniwersytet Szczeciński oferuje studentom nieco ponad 1000 łóżek w 3 akademikach. 4 jest zamknięty, bo trwa tam remont, mówił mi Marek Michalak, koordynator akademików na tej uczelni.
2: Obłożenie jest bardzo duże. Ja dostaję tutaj codziennie po kilkadziesiąt telefonów od rodziców zatroskanych o swoje dzieci. Ten akademik, który jest zamknięty, te 350 miejsc, spokojnie byśmy obłożyli.
1: Zdecydowanie więcej łóżek ma Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W 7 akademikach na studentów czeka prawie 3000 miejsc. W poprzednich latach zwykle zostawały jeszcze wolne łóżka. Tym razem jednak raczej tak nie będzie, zapowiada Emilia Kujawa, rzeczniczka uczelni.
3: Bo wolne miejsca w akademikach jest już trudno. Wynika to najpewniej ze zwiększonej liczby chętnych na studia.
1: Za łóżko w szczecińskich akademikach trzeba zapłacić od 600 do 1100 zł w zależności od standardu i liczby miejsc w pokoju.
0: Sprawie przyjrzała się reporterka RMF FM Anna Pałamar.
4: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 16. Ja zapraszam jeszcze na prognozę pogody. Na złotą polską jesień musimy jeszcze trochę poczekać. Przed nami znów zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu dzisiaj w wielu regionach. Na północnym zachodzie możliwe także burze, a wysoko w Tatrach śnieg. Najwięcej słońca i pogodnego nieba na krańcach wschodnich, ale też na Podkarpaciu i miejscami w Małopolsce oraz na północnym zachodzie, ale tutaj też chwilami mocniej się może zachmurzyć. Na termometrach dziś od 14 do 17 stopni, miejscami na północy kraju 13, najchłodniej w rejonach podgórskich tam 11-12 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, na zachodzie kraju porwisty, silniejszy również w trakcie burz.
5: RMF Classic. Wśród gwiazd.
6: Hi, my name is Luca.
7: My name is Stefan.
6: And we are two cellos.
8: Hi, this is Max Richter. This is your friend Lang Lang.
9: Jakub Józef Orliński.
10: Aleksander Dębicz.
11: Pozdrawiamy słuchaczy
5: RMF Classic.

0: Temat tytułowy serialu Biuro, ze pozdrowieniami dla tych, którzy jeszcze w pracy i którzy jeszcze mają sporo do zrobienia. A czy pracujecie, czy już odpoczywacie? Warto zostać z nami, bo w programie Popkultura będę mieć dla was sporo ciekawych informacji. Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam i zapraszam.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: A mam dzisiaj dla was sporo ciekawych propozycji, między innymi literackich, bo opowiem o książce, która na ostatnim festiwalu górskim w Lądku-Zdroju zdobyła nagrodę specjalną dla książki sudeckiej. Będą też zapowiedzi ciekawych wydarzeń, w tym w Wydziale Kultury już za kilka minut parę propozycji. W tej godzinie też zaproszenie na niedzielny koncert do Wrocławia i szansa na bilety na to wydarzenie. Poza tym szukamy dla was kolejnych ciekawych wydarzeń, na które chcemy zwrócić waszą uwagę, żeby łatwiej wam było odnaleźć się w gąszczu różnych informacji. A do tego gramy najpiękniejszą muzykę filmową. Już za chwilę Ennio Morricone i dźwięki z filmu Dawno temu na Dzikim Zachodzie, a teraz zagramy fragment soundtracku z filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20:30 w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
15: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
14: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Hard Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów, tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

0: Sponsorem Wydziału Kultury jest Towarzystwo Wieniawskiego, organizator 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
2: Grupa The Hoop Group świętuje jubileusz dziesięciolecia swojej działalności i promuje album Recomposed. 10 lat wspólnej drogi artystycznej to setki koncertów, międzynarodowe występy i nieustanne poszukiwanie własnego języka muzycznego. 27 września w jednej z sal koncertowych w Warszawie odbędzie się ich koncert jubileuszowy, w którym usłyszymy m.in. kompozycje z najnowszej płyty pod tytułem Recomposed. To jest projekt oparty na twórczym i autorskim podejściu do dzieł muzyki klasycznej, jazzowej i filmowej. Szczegółowe informacje dotyczące koncertu znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. Tymczasem krakowski Teatr KTO zaprasza na trzecią edycję festiwalu Ciało i Czas. To jedno z niewielu w Polsce wydarzeń poświęconych w całości teatrowi tańca, ruchu i formy. W programie znajdą się spektakle konkursowe młodych twórców, pokazy towarzyszące, a także premiera zwycięzców poprzedniej edycji. Festiwal wyłoni laureata Nagrody Głównej, który otrzyma budżet w wysokości 40 tysięcy złotych na realizację nowego spektaklu w kolejnym sezonie artystycznym. Mówi Sławomir Szczurek, kurator festiwalu.
3: Idea jest obiecująca i piękna, ponieważ wspieramy młodych artystów w Teatrze KTO. Mam wrażenie, że dyrektor teatru Jerzy Zoń chce odpłacić dług, który kiedyś pewnie zaciągnął na różnych festiwalach światowych i krajowych. I wspiera młodych artystów, tych, którzy dopiero zaczynają, tych, którzy nie mają gdzie pokazać swoich prac. I robi to oczywiście w swoim stylu, bo specjalną opieką obejmujemy przede wszystkim teatr tańca, teatr ruchu, teatr fizyczny, teatr formy, o którym się już coraz mniej niestety mówi, i sztuki plastyczne, które też mają się nieco gorzej w teatrze. Dlatego wspieramy tych artystów, organizując festiwal. To już trzecia edycja.
2: A odbędzie się ona od 4 do 11 października w Teatrze KTO w Krakowie. Jeśli chodzi o premiery kinowe, to z niecierpliwością czekamy na filmową wersję Lalki 30 września, a tymczasem 27 listopada na ekrany polskich kin wejdzie kolejny oczekiwany film Violetta Villas z Sandrą Drzymalską w roli głównej, który to film miał swoją festiwalową premierę podczas festiwalu filmowego w Gdyni. To historia legendarnej diwy opowiedziana z perspektywy jej syna, mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Zwiastun filmu i informacje na ten temat znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl.
1: Wydział Kultury RMF Classic.
0: Sponsorem Wydziału Kultury jest Towarzystwo Wieniawskiego, organizator 17. Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego imienia Henryka Wieniawskiego w Poznaniu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: A w soboty
2: leżymy w łóżku i czytamy.
3: Gotujemy pyszne rzeczy.
4: Kupujemy bilety do kina.
5: Sprzątamy.
6: No, choć odrobinę.
7: Majsterkujemy.
8: Idziemy na spacer.
7: Lub na zakupy.
9: To nic nie robimy.
10: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
11: Reklama.
12: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Po reklamie.

Jest 15.43, słuchacie RMF Classic. Wielki przebój Briana Adamsa z filmu Robin Hood, Książę Złodziei, już za kilka minut zabrzmi na naszej antenie. Wcześniej serenadę Schuberta zagra na fortepianie Murray Ferraya. Natomiast teraz usłyszymy Marsz Triumfalny z Aidy Verdiego. To wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi Herbert von Karajan.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Jesień to dla wielu instytucji kulturalnych początek nowego sezonu artystycznego. Nie inaczej jest w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu, który zaprasza na koncert rozpoczynający nowy sezon artystyczny w najbliższą niedzielę 27 września o godzinie 18. Na jednej scenie spotkają się ze sobą różne światy, muzyka dawna, dwudziestowieczna i współczesna, a wszystko połączone brzmieniem akordeonu. Mówi Agata Adamczyk, menadżer NFM Orkiestry Leopoldinum.
2: Co łączy akordeon z muzyką baroku? Najlepiej przekonać się o tym w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Gorąco zapraszam na inaugurację sezonu artystycznego NFM Orkiestry Kameralnej Leopoldinum w niedzielę 27 września o 18 w sali głównej Orlen. Wraz z wrocławskim zespołem prowadzonym przez Aleksandra Sitkowieckiego wystąpi wybitna akordeonistka, gwiazda światowych estrad Ksenia Sidorowa. W programie muzyka pełna kontrastów. Od batalii Bibera przez dzieła Bacha, Weinberga, Wasksa czy Goliowa po gorące polskie i argentyńskie tanga. Przyjdźcie i przekonajcie się, dokąd tym razem zaprowadzi Was muzyka. Niedziela, 27 września, 18, sala główna Orlen Narodowego Forum Muzyki.
1: I na ten koncert mamy dla Was podwójne zaproszenia, więc jeżeli ktoś w niedzielę o 18 ma czas i ochotę wybrać się na koncert do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, to piszcie do nas w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl. Wracamy teraz do muzyki na antenie RMF Classic. Wielki przebój Briana Adamsa z filmu Robin Hood, Książę Złodziei.

0: Metroland i muzyka Marka Knopflera kończą tę godzinę programu w RMF Classic. Za chwilę 16 i kolejne fakty. Zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
14: Zdrowi. Czyta lektor AI.

0: 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrapka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Po reklamie.
2: Jest 16, jest z nami Grzegorz Jasiński w studiu Faktów, zatem zapraszamy na Fakty RMF Classic.
3: 31-letniemu obywatelowi Ukrainy, który wtargnął do opactwa w Jarosławiu i zaatakował obecne tam osoby, w tym duchownych, pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków. Z ustaleń RMF FM wynika, że mężczyzna nieracjonalnie tłumaczył swoje zachowanie. W wyniku ataku z użyciem noża zginął jeden z księży, 4 osoby zostały ranne. Na miejscu jest nasz reporter.
4: Świątynia jest otoczona policyjną taśmą. Z jednej strony tej taśmy słychać płacz tych, którzy znają zaatakowanych księży.
5: Przyszłam do klasztoru się pomodlić w intencji wszystkich ofiar. To jest coś strasznego.
6: To byli nasi najukochańsi pasterze. Można było zawsze przyjść, dostać jakieś otuchę, poradę.
4: Z drugiej strony taśmy pracują policyjni technicy.
7: W tej chwili prowadzone są oględziny.
4: Mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu i na razie nie ma odpowiedzi na pytanie, dlaczego do tego doszło.
7: Nie mamy żadnych informacji, jeżeli chodzi o motywy, które kierowały tą osobą.
4: Tą osobą jest 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na razie nie został przesłuchany.
7: Lekarze stwierdzą, czy jest możliwość wykonania z jego udziałem jakichkolwiek czynności procesowych.
4: Od zatrzymanego pobrano krew do badań na obecność alkoholu i narkotyków.
3: Relacjonuje z Jarosławia reporter RMF FM Dominik Smaga. Sojusznicze baterie Patriot będą stacjonować na lotnisku Rzeszów-Jasionka także w przyszłym roku, poinformował o tym wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Mamy zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce i to nie polskie systemy Patriot, tylko sojusznicze systemy Patriot będą tutaj. Zapewnienia z kwater głównej NATO o kolejnej zmianie, która zostanie dokonana tu na lotnisku w Jasionce i to nie polskie

0: Nie, no przyznał, że oczekiwania wynikają oczywiście z naszych sukcesów w ostatnich latach, no i muszą być wysokie. Szkoleniowiec naszych rywali, Słoweńców, Fabio Soli, powiedział mi z kolei, że nawet jeśli Polaków szanse na wygraną to 99%, a Słoweńców tylko 1%, to zrobią wszystko, by tę swoją szansę, nawet minimalną, wykorzystać. Finowie zapowiadają, że półfinał nie spełnia ich aspiracji, a Francuzi także zapowiadają walkę o medal. No, piątkowe półfinały zapowiadają się naprawdę bardzo interesująco.
1: Relacjonuje ze stolicy Lombardii nasz specjalny wysłannik Patryk Serwański. Na festiwal w Gdyni, tam dziś premiera filmu Mniej obcy. Legendę polskiej muzyki, lidera Lady Punk Jana Borysewicza zagrał debiutant Mikołaj Bukrewicz, a film wyreżyserował Christopher Rus. Spotkała się z nimi nasza dziennikarka Katarzyna Sobiechowska-Szuchta i było śpiewająco.
2: U Maksyma w Gdyni znów was widział ktoś. Macie jakąś swoją...
3: Machoniowy gość.
4: Powiem, że grało. Kelner zbił się w pół, potem podjechało.
5: Złoty BMW.
2: Macie jakieś swoje ulubione piosenki Lady Punk?
6: Mała wojna. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć.
2: To jest niesamowite, ale po prostu sypiemy jak z rękawa.
6: No wszyscy znamy te teksty na pamięć, nie?
3: W taksówce ostatnio jechałem i słyszałem wciąż bardziej obcy. Mnie to wzrusza, no. Po tym długim intro zaczyna się. Są dni, kiedy mówię dość.
7: Żyję chyba sobie sam na złość.
1: A Mniej obcy już dziś ma premierę.
8: Aż się klimatycznie zrobiło. Kolejne fakty u nas znów za godzinę. Zapraszamy o 17:00. Teraz jeszcze prognoza pogody. Cała południowo-wschodnia i centralna Polska oraz częściowo północna teraz pod deszczowymi chmurami, z których przelotnie pada deszcz. A jak jeszcze nie pada, to niebawem będzie. Na północnym zachodzie możliwe też burze, a wysoko w górach nadal pada śnieg. Na termometrach 14-15 stopni na północnym wschodzie, chłodniej 11-12 w centrum i na południu, no i 14 też na zachodzie i północnym zachodzie 15. W rejonie Zatoki Gdańskiej podobna temperatura, a najchłodniej w Zakopanem tam tylko 10 stopni teraz. Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty, w czasie burz silniejszy. Jutro podobnie, chmury na zmianę ze słońcem i nadal przelotne opady deszczu.
9: RMF Classic. Tu muzyka gra rolę.
10: Michał Żołgowski.
11: Nazywam się Robert Zińskiewicz.
12: Ja się nazywam Wojciech Małajkat.
13: Piotr Adamczyk.
14: Marek Kondrat. Bardzo się cieszę, że słuchacie tej samej muzyki co ja.
9: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Muzyka z filmu Tango zabrzmiała w popołudniowym magazynie Popkultura w RMF Classic. Jest 11 minut po 16. Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę z nami. A ta upłynie nam pod znakiem kina i teatru.
1: Popkultura, czyli popołudnie z kulturą w RMF Classic.
0: Za chwil parę o teatralnych premierach i swoich odkryciach opowie Natalia Grzeszczyk, a tymczasem na festiwalu w Gdyni są nasze dziennikarki i donoszą o różnych wydarzeniach, no i opowiadają o swoich przeżyciach i odkryciach filmowych. Teraz łączymy się z Magdą Juszczyk. Cześć Magda, to opowiadaj, co widziałaś i co nam dzisiaj polecasz?
2: Mogłabym dziś polecać filmy, które mają status nowości i są w kinach, ale nie dziwcie mi się, że koncentruję się głównie na tym, co teraz w Gdyni na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Oglądamy filmy my, dziennikarze, razem z publicznością i to jest naprawdę krzepiące doświadczenie. Tak dużo widzów uczestniczy w tym festiwalu. Na wiele filmów nie sposób się dostać, a filmowcy kręcą naprawdę interesujące, niekiedy też wyśmienite rzeczy. Sama jestem zaskakiwana kinem debiutantów, rolami aktorów, których widzę po raz pierwszy na ekranie, rolami aktorów, których możliwości wydawałoby się dobrze już znamy. Ten festiwal krzepi zatem pod wieloma względami. Jutro w magazynie Kino w roli głównej dużo wieści z Gdyni, rozmów z twórcami filmów, a dzisiaj pomyślałam sobie, że mogę wam przecież polecić taką namiastkę festiwalu, którą macie w swoich kinach. Film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, w jakimś sensie oddaje młodego ducha, który tu w tym roku bardzo silnie odczuwam. Jest wielu młodych i twórców, i dziennikarzy, i widzów, a w filmie Rondudy właśnie to młode pokolenie do nas przychodzi. Gra w tej opowieści Izabella Dudziak, którą też oglądaliśmy w Nie ma duchów w Mieszkaniu na Dobrej, filmie, który święcił triumfy na festiwalu w Gdyni. Za rolę w filmie Emmy Buchwald, aktorka nominowana była do nagrody imienia Zbyszka Cybulskiego, nominowana była też za tamtą rolę do Orła Polskiej Nagrody Filmowej. I dzisiaj chcę, byście usłyszeli kilka słów od niej i niechaj to będzie z mojej strony próbą wprowadzenia was w ten świeży sposób myślenia o sztuce, jaką jest kino, ale też o życiu. Mówi Izabella Dudziak.
3: Mam jakąś tam swoją listę reżyserów, z którymi strasznie chciałabym pracować. Zresztą ta lista została stworzona, kiedy jeden z kolegów zaraz po przyjęciu mnie do zespołu, Ter Warszawa, powiedział: siadaj, spisuj, bo musisz wiedzieć, czego chcesz. Wiem też, czego nie chcę, co pozwala mi odrzucać projekty, które czasem kuszą oczywiście jakimiś finansami, ale jakoś jeszcze chyba nie potrzebuję, po prostu jeszcze niczego nie mam. Nie mam mieszkania, kredytu, nie mam auta, nie mam dziecka, w sumie nic nie mam, więc tak naprawdę mam tylko siebie.
4: I przygodę w tej sztuce, prawda?
3: Tak, tak, no wiadomo, że to mnie nakręca. Ja czuję, że żyję, jak jestem na planie, kiedy mogę rzeczywiście oddać się w całości, no to chce mi się po prostu wstawać.
0: A film Łukasza Rondudy, Powiedz mi, co czujesz, walczy o złote lwy. No i ten film od tygodnia jest w kinach. Warto zobaczyć. Więcej opowieści o kinie jutro w programie Kino w roli głównej, który to program przygotowuje Magda Juszczyk. Zapraszamy od 15. Teraz muzyka Johna Williamsa, Gwiezdne wojny, Imperium kontratakuje.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Łączona ze zwykłym Dorobkiewiczem. Zobacz zdjęcia.
2: Niby 1880, a brzmi jak 2026.
1: Lalka Bolesława Prusa. Czyta Andrzej Seweryn.
2: Czeka nas podróż pełna miłosnych zawirowań, goryczy rozczarowań i wielkich, niespełnionych ambicji.
1: Zanim obejrzysz na wielkim lub małym ekranie Lalka. Kolejny odcinek już o 20.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
10: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
11: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Tylko w czwartek 24 września zrób jednorazowe zakupy za 149 zł i zgarnij voucher o wartości 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 26 września przy jednorazowych zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Po reklamie.

0: To był fragment z koncertu na trąbkę S-dur Haydna, a wysłuchacie magazynu Popkultura w RMF Classic, pełnego ciekawych wydarzeń kulturalnych i opowieści o nich. Teraz o premierach teatralnych i swoich odkryciach opowie Natalia Grzeszczyk, która jest już z nami. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, przynoszę dzisiaj dwie teatralne premiery. Jedną krakowską i jedną warszawską, obie odbędą się 3 października. To zacznijmy od warszawskiej.
2: I stąd się wziął w ogóle tytuł, że to jest pewna tradycja Teatru Ateneum, że Brel, Młynarski, dobrze mówię wszystko, Hemar.
3: Bardzo Hemar, tak, Boy.
2: Tak, i z tego właśnie nasz dyrektor powiedział to nie, bo myśmy myślały, żeby to się nazywało
1: Wysocki.
2: Wysocki, a myśmy myślały Czarne Perfumy, a on powiedział nie. Osiecka.
1: Mówiły Ewa Telega i Katarzyna Łochowska. Kameralny spektakl, muzyczna opowieść Osiecka. Nie ma być historią Agnieszki Osieckiej, ma być opowieścią o kobiecie, którą Osiecka stworzyła w swojej twórczości, o jej emocjach, miłości, samotności i tęsknotach. O miłości, samotności i tęsknotach, ale w zupełnie innym ujęciu opowiadać będzie spektakl Narodowego Starego Teatru w Krakowie, premiera również 3 października, non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik.
4: Dla mnie książka Julie Meyerson była jakimś rodzajem zaskoczenia i zaczęłam jej twórczość poznawać od właśnie non-fiction. Ta książka jeszcze nie jest tłumaczona na polski i znalazłam ją przypadkiem w księgarni w Amsterdamie i pamiętam, że jakoś tak mnie skusiła ta historia dotycząca macierzyństwa. I dużo jest takich książek, które się kupuje, a potem one lądują na takiej półeczce niebytu, która czeka na wieczne po prostu przeczytanie. A jakoś ta książka dosyć szybko trafiła w moje ręce i przyznaję, że pochłonęłam ją bardzo szybko ze względu na sam temat dotyczący właśnie walki matki, rodziców o życie dziecka, które córki w tym wypadku, która jest uzależniona od narkotyków i takie pytania, które właśnie sobie sama bohaterka zadaje, czyli pytania dotyczące miłości, granic miłości.
1: Mówiła Gosia Wdowik, która reżyseruje non-fiction na podstawie powieści Julie Meyerson w adaptacji Martyny Wawrzyniak w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie. I o non-fiction, i o Osieckiej będziecie mogli więcej usłyszeć w teatralnej audycji Café Classic w najbliższą sobotę po godzinie 17. Zapraszam.
0: Tyle Natalia Grzeszczyk, wielkie dzięki. My wracamy na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. U nas teraz temat z filmu Noce i Dnie.

0: Kawa, yoga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
1: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
4: Aha.
3: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer. Kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot. Różne rodzaje. 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
12: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
11: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Po reklamie.

Słuchacie RMF Classic, trwa popołudniowy magazyn Popkultura. Jeszcze sporo ciekawych informacji mam dla was w tym magazynie, ale mam też sporo dobrej muzyki. Niebawem Tina Turner zaśpiewa, a wcześniej dziewczyna o włosach jak Len Claude'a Debussy'ego. Na fortepianie zagra Víkingur Ólafsson, a teraz już Marsz z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Przed nami to wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi James Levine.

0: To był Víkingur Olafsson i dziewczyna o włosach jak Len Claude'a Debussy'ego. A my gramy dalej, teraz z wiadomościami wprost z Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym są nasze dziennikarki. Kolejna relacja Natalii Ryby już za moment.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Studio festiwalowe w RMF Classic. Studio festiwalowe.
0: W konkursie głównym Festiwalu Filmowego w Gdyni prezentowany jest m.in. film Czas, który nie nadszedł w reżyserii Julii Rogawskiej, w rolach głównych Agata Kulesza i Dobromir Dymecki, który opowiedział nam, czy rola Oscara była dla niego aktorskim placem zabaw, projektem, przy którym mógł się aktorsko wyżyć. O czym opowiedział naszej dziennikarce Natalii Rybie.
2: Właśnie tu się wydarzyło coś, co jakby ja sobie cenię bardzo, mianowicie tego, że ja nie musiałem tutaj używać jakichś środków ekspresji, grać, to przez to, że też ta postać taka jest i ten świat jest taki dosyć sterylny i zdystansowany, to mogłem używać takich środków minimalnych i przez to też, że ta kamera była blisko nas, opowiadaliśmy o tej relacji, że ja miałem poczucie, że mogę sobie tą postać zbudować z bardzo takich minimalistycznych gestów, jakichś napięć, przeżyć tego, co ten bohater przeżywa w środku, niekoniecznie właśnie pokazując to tak łopatologicznie na zewnątrz i grać to w taki jednoznaczny i prosty sposób i za to jestem wdzięczny. Kiedyś, teraz opowiem taką anegdotę, jak zdawałem do szkoły teatralnej, to na wydziale aktorskim był taki napis mniej znaczy więcej, czyli taka znana maksyma mówiąca o tym, że im mniej grasz, im mniej pokazujesz, tym bardziej wartościowy jest ten przekaz, mianowicie jest bardziej tajemniczy, wielowarstwowy, niejednoznaczny. I to było przed remontem. Zdałem egzaminy, dostałem się do szkoły, przyszedłem do tej szkoły i tego napisu już nie było. I się wydaje, że to był ten moment w historii polskiego kina, kiedy właśnie zaczęto, znaczy teraz wiadomo, że jest większa moda na takie granie właśnie intensywniejsze, bardziej wyraziste, że to się bardziej klika, czy ogląda, czy może też potrzebujemy od razu i szybciej pewne rzeczy zrozumieć. Natomiast tutaj jakby właśnie taki powrót i też Julka nie wymagała ode mnie, żebym tutaj nie wiadomo jakiej szarży aktorskiej dokonywał, tylko że mogłem sobie to budować takimi minimalistycznymi środkami. Jakoś dla mnie to jest właśnie powrót do jakiegoś takiego bardzo szlachetnego, minimalistycznego grania, gdzie nie wszystko jest takie jednoznaczne. A ciekawe, jak też ten Oscar jest po wywiadach tutaj, rozmowach różnie interpretowany. I to jest dla mnie no, ogromny komplement, że to nie jest właśnie takie jednoznaczne, że my nie wiemy, czy on przegrał, czy on ma w sobie tyle żalu. Miałem plac zabaw? Miałem. Ale w zupełnie innych środkach. Takich właśnie, które są tą łopatą. Łopatą też lubię przywalić, ale zupełnie dzieci. Dziękuję, do widzenia.
0: Film już teraz zbiera bardzo pozytywne opinie na festiwalu w Gdyni, a do kin trafi 16 października.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

0: Tina Turner kończy tę godzinę programu. Zbliża się 17, to znaczy, że już za chwilę ostatnie. Dziś fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
5: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
6: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę?
7: Życzę.

0: kredytowy.pl.
1: Co za dzień.
0: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.pp.pl.
12: Po reklamie.
13: I już po 17:00 czas na ostatnie dziś fakty. RMF Classic ma je dla nas Grzegorz Jasiński.
14: Śledztwo w sprawie dywersji naziemnej stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu przejmie prokuratura krajowa. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Prokuratorzy z mazowieckiego wydziału byli już na miejscu. Jutro formalnie sprawa ma zostać przekazana z Grójca do Warszawy. Mazowiecki Wydział Prokuratury specjalizuje się w sprawach dotyczących dywersji, sabotażu i szpiegostwa. Ze szpitala w Jarosławiu do tamtejszej komendy policji przewieziony został 31-letni obywatel Ukrainy. Mężczyzna na terenie opactwa w Jarosławiu zaatakował nożem 5 osób, w tym duchownych, raniąc śmiertelnie jednego z nich.
15: Prokuratura ma już pierwsze wyniki badań mężczyzny. Wiadomo, że nie był pod wpływem alkoholu. Na wyniki dotyczące narkotyków trzeba poczekać. Śledczy czekają też na decyzje lekarzy, od których zależy, czy mężczyzna zostanie dziś przesłuchany. Prokurator Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wyjaśnia, że to ze względu na obrażenia ciała zatrzymanego. Wiadomo już, że mężczyzna był w Jarosławiu przejazdem.
16: Wjechał na teren Polski w nocy z terenu Niemiec, udał się na przejście graniczne w Korczowej, gdzie chciał przekroczyć granicę. Ta granica nie została przekroczona najprawdopodobniej z tego powodu, że było czasowe zamknięcie tego przejścia granicznego. Później wiemy, że z jakichś powodów udał się do Jarosławia.
15: Motywy działania sprawcy wciąż nie są znane.
14: Na miejscu w Jarosławiu jest reporter RMF FM Dominik Smaga. Pralki i lodówki tematem trwającego posiedzenia unijnych ministrów do spraw konkurencyjności. Sytuacja europejskiego przemysłu AGD jest rzeczywiście bardzo poważna, mówi korespondentce RMF FM w Brukseli wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Chodzi o konkurencję z Chin. Czy jest szansa na unijną ochronę?
17: Jest szansa, bo polskie stanowisko wspierają takie duże kraje jak Włochy, Francja czy Niemcy oraz kilka mniejszych państw. Komisja Europejska nie może być na...
14: Francja z Chin. Czy jest szansa na unijną ochronę?
17: Jest szansa, bo polskie stanowisko wspierają takie duże kraje jak Włochy, Francja czy Niemcy oraz kilka...

0: naukowców. Wydarzenia zaplanowano m.in. w Centrum Nauki Cogiteon w Krakowie. Wszystko pod hasłem From Wow to Why.
1: Wow przyciąga uwagę, ale dla nas najważniejsze jest to, co wydarzy się sekundę później. Dlaczego? Bo właśnie od dobrego pytania zaczyna się poznawanie świata.
2: Noc jest długa. Czego będzie można doświadczyć, o czym porozmawiać, co usłyszeć?
1: Cogiteonie będzie można doświadczać właściwie na każdym kroku. Będą laboratoria, eksperymenty, spotkania z nauką, ale również teatr, sztuka, muzyka, nowa technologia i astronomia.
0: Zapraszała Justyna Smoleń z Cogiteonu, rozmawiał z nią reporter RMF FM Maciej Sołtys.
3: A w popołudniowych faktach był z nami Grzegorz Jasiński, bardzo dziękuję. Jeszcze prognoza pogody dla Was. Wieczór nadal pochmurny, z przelotnymi opadami deszczu, a tam, gdzie jeszcze nie pada, to niebawem może. No i jest coraz chłodniej, wysoko w górach pada śnieg, a na termometrach 14-15 stopni na północnym wschodzie i północnym zachodzie, w okolicach 10-11, maksymalnie 12 w centrum i na południu, najchłodniej w okolicach Zakopanego, tam 9-10 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, miejscami na zachodzie kraju silniejszy. W nocy ma być więcej przejaśnień, a jutro nadal pogoda w kratkę, a więc i chmury, i trochę słońca i przelotne opady deszczu, a na termometrach w ciągu dnia maksymalnie od 14 do 17 stopni.
4: RMF Classic w doskonałym towarzystwie.
5: Witam wszystkich, mówi Kazik Staszewski.
6: Cześć, tu Igor Herbut z Grupy Lemon.
7: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
8: Mówi Tomasz Organek.
9: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: Policjanci z Miami zagościli na antenie RMF Classic, a my w magazynie Popkultura przechodzimy do kolejnych ciekawych tematów. Sporo dzieje się w różnych miastach w Polsce. Próbujemy być na bieżąco i informować Was o tym, co interesujące, ważne i wartościowe. I teraz jeszcze kolejne takie wydarzenie, o którym trochę już mówiliśmy, ale przypomnę, że w Lublinie trwa kolejna odsłona Avant Art Festival, która potrwa jeszcze do niedzieli. Ideą wydarzenia jest koncentracja, kino i fizyczność dźwięku. A program ten lubliński jest bardziej skoncentrowany niż edycja, która odbyła się wcześniej we Wrocławiu czy Warszawie. A jakimi słowami ten festiwal opisuje jego dyrektor artystyczny, z którym rozmawiała Magda Juszczyk? Posłuchajcie.
1: Jakość, szczerość, bezkompromisowość, niezależność, wolność, sprawiedliwość, partycypacja, oddolność, budowanie społeczności. Nie lubimy mainstreamu, ale robimy dobrze to, co robimy. Kostas Georgakopoulos, dyrektor Avant Art Festival.
2: Światy muzyczne, jakby się określił. Ja też nie lubię tych szuflad,
1: tak,
2: w które się wpakowuje artystów.
1: To jest fajne pytanie. Nie ma ich. Nie ma ich. Ja kiedyś, wiesz, rozpaczliwie szukałem przymiotników, żeby to jakoś tam dobrze nazwać. Ja już nie chcę... Co to jest awangarda, eksperyment? To był XX wiek. No, to nie jest potrzebne. No, najważniejsze jest jakość. Wystarczy naprawdę komuś wysłać link na program i ludzie, którzy są w tym naszym środowisku, oni widzą swoich przyjaciół, oni widzą bezkompromisowość i szczerość tego festiwalu. I to jest, wiesz, taka wizytówka kiedyś się dawało w Japonii, byłem tam kilka razy. Tam, wiesz, że jest taki rytuał, prawda? I my jesteśmy takim festiwalem. My mamy otwarte serce, otwartą duszę i dużo różnej muzyki. Artyści, którzy nas interesują i naszą publiczność, widząc line-upy, programy, mają odpowiedź od razu, kim my jesteśmy i dlaczego chcą u nas zagrać. Avant Art to jest taki odważny festiwal. My nie boimy się łączenia różnych stylów, o których mówiłaś, bo ich tak naprawdę nie ma.
0: Avant Art Festival w Lublinie potrwa jeszcze do 25 września, czyli do niedzieli włącznie. Szczegóły programu znajdziecie na avantart.pl. Kto w okolicach Lublina w ten weekend albo już teraz, to warto się tam wybrać. Wracamy do muzyki na antenie RMF Classic. Teraz kompozycja Ludovico Einaudiego. To ze ścieżki dźwiękowej do filmu Nietykalni.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Dominice, Wyspa Węży u wybrzeży Brazylii, czy Dolina Księżycowa na pustyni Atacama, ale też nasze skałki piekło pod Niekłaniem. Jest tyle zakątków, które warto poznać.
2: Chcesz zwiedzić najbardziej egzotyczne, tajemnicze, a czasem trudno dostępne miejsca na świecie? Zabierze cię do nich Marek Tomalik.
1: I to bez wychodzenia z domu.
2: Jasna strona świata. Już w niedzielę po 16 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Po reklamie.

0: Pop Kultura. Popołudniowy magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Obiecałam jeszcze propozycję książkową, no i to jest właśnie ten moment. Mam dla Was książkę zatytułowaną Znikająca kraina. Wędrówka przez góry Śląska. Autorstwa Michała Zabłockiego, która zdobyła nagrodę specjalną imienia Jacka Kolbuszewskiego dla książki sudeckiej na niedawnym 31. Festiwalu Górskim w Lądku Zdroju. Pozycja ukazała się nakładem wydawnictwa Sploty i opisuje pieszą wędrówkę autora przez Sudety. A Michał Zabłocki jest dziennikarzem, byłym korespondentem PAP-u, aktywistą klimatycznym, wędrowcem i prekursorem nieidealnego realizmu, czyli nowego nurtu w reportażu Drogi. W swojej najnowszej książce opowiada o wędrówce przez góry, o spotkaniach z ludźmi na pograniczu państw i pokazuje, gdzie dawniej i dziś przenikały się i przenikają wpływy polskie, czeskie, niemieckie, węgierskie i inne. A jak wyglądały rozmowy ze spotkanymi tam ludźmi i czego udało mu się dowiedzieć dzięki temu również, że jako dziennikarz jest bacznym i wnikliwym obserwatorem? Posłuchajcie.
2: Na pewno zupełnie inaczej potoczyłyby się rozmowy ze spotkanymi wędrowcami, ponieważ tam spotykam i leśników, i drwali, i byłego górnika, oczywiście wędrowców, z którymi krzyżują się nasze ścieżki. Interesują mnie ich motywacje, interesują mnie ich historie, interesuje mnie to, co się z nimi dzieje zarówno na szlaku, jak i w codziennym życiu. No i chyba najbardziej taką przejmującą opowieść usłyszałem z ust byłego górnika, który pracował w Zagłębiu Wałbrzysko-Noworódzkim i opowiadał o tym, jak jednego dnia zawalił mu się świat, jak praktycznie stracił wszystko i wraz z pracą, wraz ze swoim całym dotychczasowym dorobkiem. No to była taka dość mocna opowieść o jednej z tych śląskich apokalips. A oczywiście dziennikarskim okiem można dostrzec wiele rzeczy przenikających się, bo widać wpływy różnych narodów, które mieszkały na Śląsku, czyli przede wszystkim oprócz Polaków, Niemców, ale także Czechów, zwłaszcza na ziemi kłodzkiej, bo tam Czesi byli praktycznie zawsze i nawet usłyszałem ostatnio, że wciąż dwie rodziny z okolic Kudowy Zdroju uważają się za kłodzkich Czechów, więc to wszystko w jakiś sposób gdzieś tam wciąż jest. Intrygowały mnie nazwy, jak na przykład Czeski Las, który znajdował się w okolicach Barda Śląskiego. To są dość intrygujące sformułowania i tam zastanawiam się właśnie w książce, skąd ta nazwa się tak naprawdę tam wzięła. Takich historii jest mnóstwo.
1: Książka Znikająca kraina, wędrówka przez góry Śląska to obowiązkowa lektura dla mieszkańców nie tylko Śląska, ale też miłośników Czech i przede wszystkim pasjonatów gór. No i kto z Państwa czuje, że to lektura dla niego, to zapraszam, bo mam kilka egzemplarzy. Możecie do nas pisać w tej sprawie i uzasadniać swą prośbę, a piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. A skoro o reportażu Drogi była mowa, to mamy coś muzycznego w tym klimacie. To kompozycja Michała Lorenca z filmu 300 mil do nieba.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.
4: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
0: Po reklamie.

Jest 17:44, słuchacie RMF Classic na naszej ścieżce dźwiękowej teraz. Polonez Azdur, op. 53, heroiczny Fryderyka Chopina, gra Nikita Magalow.

Nikita Magalow zagrał nam tego pięknego poloneza Azdur Fryderyka Chopina. 9 minut zostało do godziny 18, no i kończy się już moje spotkanie z wami w magazynie Popkultura. O godzinie 18 u nas pasaż ekonomiczny, który przygotowuje Krzysztof Berenda, a po nim na swój autorski program Między ścieżkami zaprosi Tytus Hołdys. Ja na do widzenia zagram jeszcze fragment soundtracku z filmu pod tytułem Moja wspaniała kariera. Z piękną i poruszającą wokalizą, posłuchajcie, a potem jeszcze Joe Cocker zaśpiewa. Dobrego wieczoru życzę, Katarzyna Chnat. Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dużo dobrego.
4: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Po reklamie.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.
11: Ekonomiczne podsumowanie dnia ma dla nas Krzysztof Berenda. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Druga rządowa ustawa o obniżeniu cen paliw wędruje na biurko prezydenta. Senatorowie ostatecznie uchwalili ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych, czyli ustawę o specjalnym, jednorazowym sięgnięciu do skarbca Orlenu, który na rekordowo wysokich cenach paliw zarabia grube miliardy. Te pieniądze rząd chce wykorzystać do przywrócenia programu ceny paliwa niżej, czyli do obniżenia VAT-u i akcyzy na paliwa oraz do przywrócenia ustawowego ograniczania stacyjnych marż.
13: Ja gwarantuję, że jeśli prezydent wreszcie podpisze ponownie złożoną teraz ustawę o nadzwyczajnych zyskach, to natychmiast po tym podpisie zrealizujemy kolejny wariant obniżenia cen paliw.
12: Tak, obiecuje premier. Kłopot z tym, że tego podpisu prezydenta może tu nie być. Karol Nawrocki już raz taką ustawę zablokował, kierując ją do niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego. Przyjęta dziś ustawa jest taka sama jak poprzednia, więc prezydent też może być na nie. Chyba, że tym razem prezydent ugnie się pod naporem niezadowolenia kierowców, którzy widzą, że benzyna na stacjach kosztuje teraz średnio 7,99, a diesel 8,99, najwięcej w historii. Te ceny są utrzymywane od ponad tygodnia. Jak widać, właściciele stacji boją się przekraczać te granice. Łatwo im nie jest, no bo waluty, ważne dla handlu ropą, drożeją. Euro kosztuje teraz 4,38 zł, dolar 3,85, frank szwajcarski 4,65, a brytyjski funt 5,09 zł. Proszę.
10: Pasaż ekonomiczny RMF Classic.

Tytus Hołdy, skłaniam się nisko i zapraszam na kolejną podróż między ścieżkami najpiękniejszej muzyki filmowej. W tym programie sięgamy po klasykę kina, przypominamy sobie te nieco zapomniane już soundtracki, jak i odkrywamy nowości oraz słuchamy gorących premier. A to spotkanie rozpoczynamy od filmowego świata, które poniekąd łączy wszystkie te aspekty. Klasyka lat 90. na pewno. Soundtrack zapomniany częściowo również, a gorąca premiera jak najbardziej, bowiem właśnie doczekaliśmy się kontynuacji. To totalna magia. Za nami piosenka Nicka Drake'a, utwór Black Eyed Dog, nagranie z soundtracku do części pierwszej z roku 1998 w obsadzie Nicole Kidman i Sandra Bullock, tu jako siostry i wiedźmy. Teraz ponownie czarują nam te panie w kinach. Totalna magia 2 od niedawna na naszych ekranach. Tym razem siostry Owens muszą stawić czoła mrocznej klątwie grożącej ostatecznym rozpadem ich rodziny. A co jeszcze się zmieniło? Chociażby autor muzyki. Muzykę do części pierwszej skomponował Alan Silvestri. Tutaj drygującą różdżkę przejął od niego Rupert Gregson Williams. Muzyka Ruperta ma w sobie mnóstwo emocji, ale jest przy tym niezwykle elastyczna, a ta ścieżka dźwiękowa wymagała i jednego, i drugiego. Chwilami potrzebowaliśmy czegoś wielkiego, a w innych momentach zależało nam na intymności, mówiła reżyserka filmu, która podkreślała, że jest zachwycona efektem końcowym. Uwielbiam tę muzykę, uważam, że jest przepiękna. Tak puentuje pracę Ruperta Gregson Williamsa Susan Bier. Totalna magia 2 to tak jak i część pierwsza, poza muzyką stricte ilustracyjną, również piosenki, zatem przyjrzyjmy się muzycznie tej właśnie produkcji. Czy nas oczaruje, tego nie wiem, ale szansę dać warto. Rupert Gregson Williams, jego kompozycje oraz piosenka And So It Goes w oryginale, utwór Billy'ego Joela, tu w przepięknym, naprawdę przepięknym wykonaniu Brandy Carlile.

0: RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj!
19: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
20: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
21: Skoda. Po reklamie.

To dzisiejsze spotkanie między ścieżkami rozpoczęliśmy m.in. od nagrania And So It Goes. Przepiękne wykonanie tej pieśni, wykonanie Brandy Carlile. To był soundtrack drugiej Totalnej Magii. W obsadzie ponownie Sandra Bullock i Nicole Kidman. Czy już ten film widzieliście? Czy wam się podobał? Czy na niego w ogóle czekaliście? Będzie mi bardzo miło, jeśli podzielicie się ze mną swoimi przemyśleniami na temat tej produkcji, jak i też na temat tego obecnego fenomenu, jakim jest ta nostalgia, to częste dziś powracanie w Hollywood do tych najróżniejszych, dobrze nam już znanych filmowych historii z lat 80., czy też coraz częściej właśnie z lat 90. Mój adres to tytus.holdes@rmfclassic.pl. Rupert Gregson-Williams to ten kompozytor, odpowiadał za muzykę do drugiej Totalnej Magii, jak i też on był autorem ścieżki do filmu Tarzan Legenda. To jego kompozycje z tej właśnie produkcji przed momentem wybrzmiały na naszej antenie. Postać Tarzana trafiała na ekran wielokrotnie i doczekała się niezliczonych interpretacji. Chciałbym teraz muzycznie przybliżyć wam jeszcze jedną. To rok 1984 i film Greystoke, legenda Tarzana, władcy małp. Tu w roli głównej Christopher Lambert, z kolei muzykę skomponował John Scott. Posłuchajmy suity składającej się z trzech różnych tematów. To naprawdę świetna, nie dość znana praca nie dość znanego kompozytora, o którym zresztą opowiem więcej już za moment.

0: tu RMF Classic. Między ścieżkami prowadzi nas Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
4: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Po reklamie.

To muzyka Johna Scotta, film Końcowe odliczanie z roku 1980. Fabuła bardzo ciekawa, czyli co by było, gdybyśmy zmienili bieg historii, bieg prawdziwych, często kluczowych dla losów całego świata wydarzeń. Tu nowoczesny, jak na tamte czasy, lotniskowiec USS Nimitz z bronią atomową na pokładzie i kilkunastoma dobrze wyposażonymi samolotami podczas ćwiczeń bojowych wpada w obszar niezwykłych zakłóceń atmosferycznych, które, jak się okazuje, przenoszą go wraz z całą załogą w czas bezpośrednio poprzedzający atak Japończyków na Pearl Harbor. Na ten tytuł warto jest zwrócić uwagę także ze względu na obsadę. W rolach głównych zobaczymy tu bowiem Martina Sheena i Kirka Douglasa. Jest też znana z absolwenta Catherine Ross. Ja jednak chcę tutaj się skupić na autorze muzyki do tej produkcji, John Scott. Jego historia jest równie ciekawa, co akcja tej konkretnej produkcji. John Scott na przykład przez pewien czas pracował blisko z głównym producentem muzycznym i realizatorem nagrań Beatlesów, George'em Martinem. To właśnie John Scott zagrał na flecie w piosence You've Got to Hide Your Love Away liverpoolskiej czwórki, a jako klarnecista i saksofonista udzielał się także podczas różnych sesji nagraniowych i Henry'ego Manciniego i Johna Barrego. Zatem bardzo barwna postać świata muzyki, w której to dyskografii znajdziecie wiele innych, mało znanych, ale naprawdę interesujących prac. Jeśli jest jakiś kompozytor, któremu warto jest dać szansę, któremu warto jest pozwolić się odkryć, to jest to właśnie John Scott. RMF Classic. Między ścieżkami najpiękniejsza muzyka filmowa. Zahaczyliśmy o temat II wojny światowej i o temat Pearl Harbor, zatem nie może być inaczej. Muzyka Hansa Zimmera z filmu zatytułowanego właśnie Pearl Harbor.

Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Między Ścieżkami prowadzi nas w RMF Classic Tytus Hołdys. Ruszamy dalej.

klasyka kina lat 90. Ścieżka dźwiękowa, muzyka ilustracyjna Trevora Rabina. Tak brzmi film Armageddon. W rolach głównych Ben Affleck, Bruce Willis i Liv Tyler.

realnym kosmosie, to mam dla Was teraz premierę od kompozytora Marcelo Zarvosa. To dokumentalny film Space Woman, opowiadający o życiu i zawodowych losach Aileen Collins, czyli legendarnej amerykańskiej astronautki i pierwszej kobiety, która dowodziła promem kosmicznym. Muzyka do filmu Space Woman to jedna z najbardziej ambitnych ścieżek w mojej karierze, praca, która sprawiła mi ogromną satysfakcję. Napisanie muzyki do produkcji o tematyce kosmicznej jest marzeniem każdego kompozytora, chociażby ze względu na rozmach, na jaki temat ten artyście pozwala. A przecież dochodzi do tego jeszcze ta niezwykła, zachwycająca wizja ludzkości sięgającej gwiazd. Mówi o pracy nad tą muzyką filmową Marcelo Zarvos. Ja już nic więcej nie dodaję, nie zagaduję. Po prostu oddaję wasze uszy i wasze serca jego ścieżkę dźwiękową. To muzyka z filmu Space Woman.

Space Woman i muzyka Marcelo Zarvosa, brazylijskiego pianisty i kompozytora, w którego filmografii znajdziemy również obraz Dobry agent w reżyserii Roberta De Niro. To inspirowana faktami historia narodzin amerykańskiego wywiadu CIA, widziana tu oczami Edwarda Wilsona w tej roli Matt Damon, bohatera fikcyjnego, ale wzorowanego na legendarnym szefie kontrwywiadu Jamesie Angletonie. Muzyka z tej produkcji już teraz w radiu RMF Classic.

0: Między ścieżkami. Najlepszą muzykę filmową prezentuje w RMF Classic Tytus Hołdys. Ciąg dalszy już za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

Piękna wiolonczela, muzyka Marcello Zarvosa do filmu Dobry agent, czyli do filmu w reżyserii samego Roberta De Niro. Jeśli chodzi o muzykę filmową, to tymi najbardziej przełomowymi dla mnie ścieżkami dźwiękowymi były elektroniczne prace z lat 70. i 80. Muzyka Tangerine Dream czy Vangelisa, chociażby jego Łowca Androidów. Natomiast na pewno nie byłbym w tym miejscu jako kompozytor, w którym jestem, gdyby nie Beatlesi. Mimo że urodziłem się w roku, w którym się rozpadli, ten zespół był dla mnie niezwykle ważny. To dzięki Beatlesom pokochałem słuchanie muzyki. Mówi Marcello Zarvos, po czym dodaje. Nie chcę być specjalnie kontrowersyjnym, natomiast uważam, że ich wpływ znajdziemy w całej późniejszej muzyce pop czy rock. Bogactwo ich kompozycji miało w sobie coś szczególnego, coś, co wpłynęło na tak wielu muzyków i kompozytorów, którzy przyszli po nich. A kiedy sam zostałem ojcem i zacząłem puszczać ich muzykę swoim dzieciom, to okazało się, że ta muzyka ma wciąż w sobie niesamowitą moc. Moje dzieciaki pokochały te piosenki. Twórczość Beatlesów naprawdę rozbudza wyobraźnię każdego człowieka bez względu na jego pochodzenie, kończy kompozytor. Ja jedynie mogę się pod tymi słowami Marcello Zarvosa podpisać, mogę tym słowom przyklasnąć. Ostatnio ze swoim synem odkrywam na nowo piosenki Beatlesów i zarówno jemu, jak i mi samemu sprawia to wszystko ogromną frajdę. A w radiu RMF Classic i w programie Między Ścieżkami dawka kolejnej twórczości od Marcello Zarvosa. To serial Dyplomatka, sezon trzeci, a następnie cofniemy się, sezon drugi.

Dyplomatka. Serial nominowany w tym roku do 7 nagród Emmy, w tym też nominowany w kategorii najlepszy serial dramatyczny, nominowany również w kategorii najlepsza aktorka w dramacie. Kerry Russell musiała jednak uznać wyższość koleżanki Rhea Seahorn z serialu Pluribus. Wśród nominowanych pań znalazła się także Chase Infinity, tu za rolę w serialu The Testaments, Testamenty. Przypomnę, że kariera tej młodej aktorki nabrała rozpędu po występie w filmie Jedna bitwa po drugiej, za który była ona nominowana i do nagród Gildii Aktorów, i do Złotego Globu, czy też do nagrody BAFTA. Przedziwny zatem w finale był brak tej oscarowej nominacji dla Chase Infinity. Sam serial Testamenty to kontynuacja opowieści podręcznej. Akcja rozgrywa się kilkanaście lat po wydarzeniach z pierwowzoru i opowiada o nowej generacji młodych kobiet w tym opresyjnym, teokratycznym reżimie Gilead. Serial ukazuje ich dorastanie, zmagania z narzucanymi małżeństwami oraz walkę o przetrwanie i tożsamość w świecie bezwzględnego posłuszeństwa. Na soundtracku tej produkcji znajdziemy chociażby takie oto cudne wykonanie piosenki California Dreamin' tu w wersji przygotowanej przez Scala and Koleczny Brothers, czyli belgijski chór dziewczęcy, dyrygowany i prowadzony przez dwóch braci. Posłuchajmy proszę teraz tego właśnie nagrania.

0: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Reklama.
1: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A o poranku RMF Classic poleca najlepiej zaopatrzony bufet w Polsce, czyli prawdziwe śniadanie mistrzów. W menu tylko gorące fakty. Najbardziej aktualna prognoza pogody. Informacje z dróg, kulturalne rozmowy przy kawie. A to wszystko w towarzystwie Łukasza Wojtusika oraz najpiękniejszej muzyki filmowej już jutro po 6.30.
12: Melwit Crispy. Chrupie tak dobrze, że aż chce się wracać na przerwę. Pieczywo chrupkie, które zawsze zdaje egzamin. www.melwit.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Po reklamie.

W radiu RMF Classic słuchacie programu Między Ścieżkami. Ta muzyka, która przed momentem w audycji wybrzmiała, to gorąca nowość. Nowość, o której zwłaszcza w świecie gier jest obecnie bardzo, bardzo głośno. The Blood of Dawn Walker, temat główny z tej właśnie produkcji, to muzyka Nikoli Kołodziejczyka, polskiego pianisty jazzowego i kompozytora pochodzącego z Krakowa, rocznik 1986. The Blood of Dawn Walker to gra, w której przenosimy się do alternatywnej, XIV-wiecznej Europy ogarniętej przez plagę wampirów. W tym tytule wcielamy się w postać Coena, młodego mężczyzny zawieszonego między światem ludzi i wampirów, który ma ograniczony czas na uratowanie swojej rodziny. Za The Blood of Dawn Walker odpowiada polskie studio Rebel Wolves, założone przez weteranów branży gier wideo i byłych twórców chociażby trzeciego Wiedźmina, gry Wiedźmin Dziki Gon z Konradem Tomaszkiewiczem na czele. Ścieżka dźwiękowa stworzona przez m.in. Nikolę Kołodziejczyka we współpracy z Orkiestrą Kameralną Miasta Tychy AUXO i Atom String Quartet doskonale buduje gęsty, mroczny klimat tej nieliniowej opowieści w stylu dark fantasy. To gra, która gra na naszych emocjach od samego początku do samego końca. Bardzo udana produkcja i równie udana oprawa muzyczna, do której to już teraz w programie Między Ścieżkami powracamy. Kolejne dwa tematy z The Blood of Dawn Walker, kompozycje Nikoli Kołodziejczyka.

I tak, moi drodzy, brzmi gra The Blood of Dawn Walker. Muzyka, której autorem jest Nikola Kołodziejczyk, choć nad warstwą muzyczną tej produkcji pracowali jeszcze inni kompozytorzy, w tym chociażby, można powiedzieć, że już weteran branży gier i branży filmu, Mikołaj Stroiński, kompozytor Wiedźmina, jak i też animowanego smoka Diplodoka. Muzyka Mikołaja Stroińskiego już nie raz w programie Między Ścieżkami gościła, wspomniany Wiedźmin chociażby na przestrzeni tych kilku już wspólnie spędzonych sezonów się pojawił i do tego Wiedźmina chciałbym powrócić, choć będą to utwory jeszcze przeze mnie w tym programie niegrane. Chodzi mianowicie o muzykę z gry Wojna Krwi, Wiedźmińskie opowieści. Jest to fabularna gra RPG z elementami strategicznymi i bitwami rozgrywanymi w formie mechaniki znanej z karcianki Gwint, karcianki prosto z uniwersum Wiedźmina. Nad tą oprawą Mikołaj Stroiński pracował razem z Marcinem Przybyłowiczem oraz P.T. Adamczykiem. Każdy z nich dołożył cegiełkę do tej jakże udanej ilustracji. Calm Before the Storm to kompozycja Mikołaja Stroińskiego, a następnie Retribution, czyli motyw przygotowany już przez P.T. Adamczyka. Wojna Krwi, Wiedźmińskie opowieści w radiu RMF Classic. Posłuchajmy.

0: reklamę.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Mój tani weekend, moje Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Po reklamie.
11: Tu RMF Classic i program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa.

Nasza dzisiejsza wędrówka między ścieżkami dobiegać będzie już końca. Bardzo wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czwartkowy już wieczór. Programy Między Ścieżkami realizuje dla was Bartłomiej Niedźwiecki. Mój adres mailowy to tytus.holdys@rmfclassic.pl. Zachęcam do kontaktu. Również będzie mi niezmiernie miło, jak spotkamy się w sieci, chociażby na mojej stronie na Facebooku, stronie Winylokino Tytus Holdys. Dziś w programie wybrzmiały filmowe nowości, jak druga, Totalna magia. Były też te mało znane prace mało znanego brytyjskiego kompozytora Johna Scotta. Była też muzyka serialowa oraz utwory z gier wideo, i to utwory polskich twórców do tworzonych w Polsce gier. I nie chciałbym, abyśmy dziś ten konkretny świat już opuszczali, zatem na koniec przygotowałem dla was soundtrack gry Mouse P.I. for Hire. Przepięknie wyglądająca, czarno-biała animacja poklatkowa, inspirowana klasycznymi kreskówkami, produkcja utrzymana w nurcie noir i też pozycja z jakże klimatyczną muzyką Patryka Sceliny, który to przenosi nas swoimi dźwiękami prosto do lat 30. XX wieku. Wielka radość móc przynosić do was takie dźwięki, tym bardziej, że miłośnicy dawnej muzyki znajdą tu piękny hołd do pewnej słynnej kompozycji tamtych lat. Kłaniam się nisko i polecam na przyszłość. Do usłyszenia w kolejny czwartek po godzinie 18:00. Tytus Holdys.

0: To był program Między Ścieżkami Tytusa Hołdysa. Na kolejne spotkanie zapraszamy do RMF Classic za tydzień o tej samej porze.
1: RMF Classic. Twoje miejsce na światową klasykę.

Tu Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie.
1: Czytasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
8: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
9: Halo, Kasia?
10: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
9: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
10: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: Po reklamie.

Tu Andrzej Seweryn. Miło mi zapowiedzieć kolejny fragment lalki ponadczasowej powieści Bolesława Prusa. Do usłyszenia o 20:30 w RMF Classic.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Ledwie pan Ignacy wszedł do sklepu, niepewny, co mu więcej cięży, serce czy nogi, gdy w tej chwili porwał go Mraczewski. Wiesz pan co? Wiedziałem, że po moim wyjeździe stąd interes się rozprzęgnie, ale mnie przypuszczał, że tak prędko. No bo, że pan nie siedzisz w sklepie, mniejsza, dziury nie będzie. Ale jakie ten stary głupstwa wyrabia, to przecie skandal. Dziś dopiero dowiedziałem się prawdy. Pan wie, ile stary mógłby zarobić na tym interesie w Paryżu z Suzinem? Nie 10, ale 50 tysięcy rubli, panie Rzecki. Gdzież, Stach, to jest pan Wokulski, mruknął Rzecki. Jest w pańskim mieszkaniu i pisze tam rachunki dla Suzina. Drzwi gabinetu uchyliły się i stanął w nich Klejn z listem w ręku. Przyniósł lokaj Łęckich do starego, rzekł. Może pan mu odda, bo dziś bestia czegoś taki zły? Pan Ignacy wziął do rąk bladoniebieską kopertę ozdobioną wizerunkiem niezapominajek, lecz wahał się, czy ma iść. Tymczasem Mraczewski spojrzał mu przez ramię na adres. List od Belcich, zawołał. Jestem w domu. I śmiejąc się, wybiegł z gabinetu. Do diabła, mruknął pan Ignacy. Czyżby te wszystkie plotki miały być prawdą? Więc on dla niej wydaje na kupno kamienicy 90 tysięcy i traci na Suzinie 50, razem 140 tysięcy rubli? A ten powóz, a te wyścigi, a te ofiary na cele dobroczynne, a ten Rossi, któremu tak gorąco przypatruje się panna Łęcka, jak Żyd dziesięciorgu przykazaniom? Schowam ja do kieszeni ceremonię. W mieszkaniu pana Ignacego nad stosem papierów siedział Wokulski bez surduta i kamizelki i pisał. A, zawołał, podnosząc głowę na widok Rzeckiego. Nie gniewasz się, że ci tu gospodaruję jak u siebie? Pryncypał robi ceremonię, odezwał się z przekąsem pan Ignacy. Jest tu list od tych, od Łęckich. Wokulski spojrzał na adres, gorączkowo rozerwał kopertę i czytał. Raz, drugi i trzeci przeczytał list. Rzecki coś przewracał w swoim biurku, a spostrzegłszy, że jego przyjaciel skończył już czytanie i zamyślony oparł głowę na ręku, rzekł suchym tonem. Jedziesz dziś do Paryża z Suzinem? Ani myślę. To źle, Stachu. 50 tysięcy rubli to majątek. Szkoda go stracić, jeżeli dowiedzą się, że wypuściłeś z rąk taką sposobność. A gdybym miał do spełnienia ważniejszy obowiązek, aniżeli zyskanie 50 tysięcy? Polityczny? Spytał cicho Rzecki z trwogą w oczach, ale i z uśmiechem na ustach. Wokulski podał mu list. Czytaj, rzekł. Przekonasz się, że są rzeczy lepsze od polityki. Pan Ignacy z niejakim wahaniem wziął list do ręki, lecz na powtórny rozkaz Wokulskiego przeczytał. Wieniec jest prześliczny i już z góry w imieniu Rossiego dziękuję panu za ten podarunek. Musi pan koniecznie przyjechać do nas jutro na obiad, ażebyśmy się naradzili nad pożegnaniem Rossiego, a także nad naszą podróżą do Paryża. Wczoraj papo powiedział mi, że jedziemy najdalej za tydzień. Naturalnie jedziemy razem, gdyż bez miłego pańskiego towarzystwa podróż straciłaby dla mnie połowę wartości. A więc do widzenia. Izabela Łęcka.
0: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: Ogłoszenie RMF Classic.
2: Café Classic. W naszej teatralnej kawiarence Natalia Grzeszczyk spotyka twórców i artystów polskiej sceny.
3: To jest jakiś rodzaj takiej podróży sentymentalnej.
2: A czasem udaje się jej także wkraść za kulisy najważniejszych premier sezonu.
4: Do śmiechu będzie tutaj mniej, acz myślę, że to, co powstaje, ma pewne elementy tragifarsy czy groteski.
2: Café Classic. Już w sobotę po 17 w RMF Classic.
5: Muzyka, która dopełnia obraz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Reklama.
1: Co za dzień?
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
11: Zdrowit.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
11: Zdrowit.
15: Po reklamie.
16: RMF Classic. Muzyka, która budzi lepiej niż kawa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: My w łóżku i czytamy.
2: Gotujemy pyszne rzeczy.
3: Kupujemy bilety do kina.
4: Sprzątamy.
5: No, choć odrobinę.
6: Majsterkujemy.
7: Idziemy na spacer.
6: Lub na zakupy.
8: To nic nie robimy.
9: I to też jest plan. W końcu mamy czas wolny. Już w sobotę po 9:00 w RMF Classic.
10: Reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dużo dobrego.
15: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
16: Halo, Kasia?
17: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
16: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
17: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
18: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: Po reklamie.
20: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Z miłości do ciepłego, analogowego brzmienia. Z pasji do polowania na rzadkie wydania. To muzyka spod igły, grana wyłącznie z płyt winylowych.
2: A w tym tygodniu Concerti Grossi Francesca Geminianiego, Włocha, który karierę zrobił w Londynie, a w jednym królewskim zespole grał z Jerzym Fryderykiem Händlem. Concerti Grossi nie dlatego, że wielkie długością kompozycji, tylko zespołem większym niż kwartet. Box FSM z 1981 roku.
1: Już w sobotę po 21 w RMF Classic Wojciech Padias podzieli się z Wami muzyką spod igły.
3: Reklama.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowit.
3: Po reklamie.
1: RMF Classic. Zawsze w Twojej tonacji.

couches. Przyjmą kobiety nas pod swój dach i spójrz, będą śmiać się przez łzy. Znowu do tańca ktoś zaprasza.

0: Mało kto dziś pamięta. Datownik historyczny prezentuje Maciej Korkuć.
1: Mało kto dziś pamięta, że we wrześniu 1664 roku nastąpił początek końca Nowego Amsterdamu, który stał się początkiem Nowego Jorku. Wszystko zaczęło się półtora wieku wcześniej. W roku 1524 wyruszył w stronę Ameryki Północnej włoski żeglarz Giovanni da Verrazzano. On na zlecenie króla Francji poszukiwał przejścia na drugą stronę ziemi na północnym zachodzie amerykańskiego lądu. Wtedy jeszcze myślano, że całe te Ameryki mogą być po prostu wąskim pasem ziemi

oddzielającym Atlantyk od Oceanu Spokojnego. Veracano dopłynął do kontynentu na północ od dzisiejszej Florydy i dalej wzdłuż brzegu kierował się na północ. W ten sposób stał się pierwszym znanym Europejczykiem, który dotarł do miejsca, na którym kiedyś wyrośnie Manhattan. Minęło 100 lat, kiedy holenderska kompania wschodnioindyjska wysłała tam Henry'ego Hudsona. On też przejścia nie znalazł, ale jego wyprawa zapoczątkowała osadnictwo Holendrów w tym rejonie. W 1624 roku wybudowano obronny fort Amsterdam. Wokół niego zaczęła powstawać osada, którą nazwano Nowym Amsterdamem. Holenderscy kupcy dość łatwo załatwili wykup od miejscowych Indian dwóch wysp. Manhattan był jedną z nich. Po kilku dekadach Nowy Amsterdam był już ważnym ośrodkiem w tej części Nowego Świata. Jednak kolonie stały się także częścią konfliktów europejskich. U progu II wojny angielsko-holenderskiej do portu w Nowym Amsterdamie wpływa eskadra czterech angielskich okrętów wojennych i żąda od Holendrów kapitulacji. Bronili się? Nic podobnego. Skapitulowali, wiedząc, że i tak nie mają żadnych szans. Anglicy objęli miasto w posiadanie. Król Anglii Karol Stuart przekazał tę ziemię bratu, księciu Yorku Jakubowi. I na jego cześć zmieniono nazwę na Nowy Jork. W ten sposób koniec Nowego Amsterdamu stał się początkiem Nowego Jorku.

0: joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
1: Tuż przed pierwszym weekendem jesieni sprawdzimy filmowe nastroje na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zajrzymy do Centrum Szyfrów Enigma, do Teatru Śląskiego i zbadamy nastroje studenckie przed początkiem roku akademickiego.
0: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6:30 w RMF Classic.

0: Słynne tematy prosto z kina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
1: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
2: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
0: Lista przebojów muzyki filmowej.
3: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
0: Zwycięzców poznamy już w niedzielę po 18:00 w RMF Classic.
3: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
2: Tytus Hołdys.
4: Reklama.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
0: Magia kina w twoim głośniku. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
1: Karl Benz, o którym mówiłem w poprzednim spotkaniu z Państwem, twórca pierwszych samochodów i twórca pierwszej fabryki samochodów, miał szczęście do wielu rzeczy, ale największe szczęście spotkało go w tym, że miał wspaniałą żonę. Jego żona Berta wykupiła udziały wspólnika Benza w tym jego wspólnym przedsięwzięciu z Maybachem, a następnie wniosła ten wykupiony udział w tej fabryce jako posag. Wobec tego od tego momentu Karl Benz był jedynym właścicielem tej fabryki samochodów, którą Benz nazwał patent Motorwagen, i rzeczywiście posypały się patenty jedne za drugim, bo Benz był bardzo kreatywny. Natomiast samochody spalinowe słabo się sprzedawały. I wtedy Berta wzięła ponownie sprawy w swoje ręce i nie mówiąc nic nikomu, w szczególności mężowi, w sierpniu 1888 roku wybrała się na wielokilometrową, ponad 100-kilometrową jazdę z Mannheim do Feningen, co bardzo zainteresowało prasę, bo właśnie dama, kobieta, mało tego, bardzo elegancka dama, jechała tym samochodem w tym kurzu i tym znoju ponad 100 kilometrów, i rzeczywiście rozreklamowała samochód Benza w tym środowisku. Berta była bardzo pomysłowa. Bo pierwsza sprawa to było to, że dobrze, ale skąd brać paliwo? Bo oczywiście stacji benzynowych jeszcze nie było. I wtedy wymyśliła, że w aptekach sprzedawano Ligroin. Ligroin, czyli de facto benzynę, ale jako lekarstwo. I kupowała benzynę w butelkach w aptekach, dolewała do tego swojego samochodu i jechała dalej. Co ciekawe, również kable od zapłonu nowego systemu dotykały do karoserii i robiły zwarcie. Więc Berta zdjęła z pończochy podwiązkę i zaizolowała. Rezultat był taki, że bardzo się to wszystkim podobało, wielką sławę zdobyła i właśnie Benz stał się sławny. Rzeczywiście to też rola tej dzielnej Berty.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wygląda XIX-wieczna Warszawa. Jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.

0: Cześć, z tej strony Cortez, RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.
1: Pamiętam, jak mówili na mnie,

0: Trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Lena myślała, że nigdy nie będzie musiała wracać myślami do Czerlonki na Podlasiu. Zdawało jej się, że zamknęła tamten rozdział i cieszyła się wraz z rodziną, że tamtej nocy ona wyszła z lasu cała. Radość, jaka w tamtej chwili ogarnęła wszystkich na jej widok, była niczym doładowanie energii. Praktycznie przychodziła z ramion do ramion i chyba nigdy nie była tak mocno przytulana. Pamiętała łzy szczęścia ciotki i chrapliwy szept ojca, który na jej widok rzucił wszystko, co miał w rękach, po czym pobiegł, żeby ją schronić w swych potężnych ramionach. Jeszcze tego samego dnia Marek zabrał ją motocyklem do Podkowy Leśnej. Końcówkę lata Lena spędziła z mamą, która rozpieszczała ją domowymi wypiekami już od śniadania. Chodziły na zakupy, plażowały nad Wisłą i zanim się obejrzała, przyszedł koniec wakacji. Kiedy zaczęła się szkoła, pod prysznicem znalazła pierwszą kępkę włosów. Wtedy zrzucono to na karb przeżytego stresu i zaczęły się pielgrzymki po lekarzach, uzdrowicielach i terapeutach. Dużo później Lena zrozumiała, ile miała szczęścia, bo kiedy się odnalazła, czuła tylko ulgę, spokój i rozlewającą się po ciele błogość, że świat tylko zatrząsł się w posadach, ale nie zawalił. Nigdy jednak nie zapomni spojrzenia jednej z kobiet, która stała w tłumie gapiów otulona kwiecistą chustą. Były w nim złość, gniew, a może nawet nienawiść, której Lena w tamtym czasie nie pojmowała. Dziś wiedziała, że matka Ingi Fal zrobiłaby wszystko, żeby to córka Silewiczów, a nie jej dziecko, leżała martwa z rozpłatanym brzuchem pod drzewem. Te myśli w przyspieszonym tempie kłębiły się w głowie Leny, kiedy wysiadała z windy i na miękkich nogach wychodziła z budynku. Gdyby spytano ją teraz, czy spotkała kogoś po drodze, spojrzałaby na niego zagubiona. Czuła się tak, jakby ktoś wyrwał jej duszę, zwinął w kulę i schował do foliowej torebki, a cielesna powłoka, która jakimś cudem wciąż jeszcze działała, była totalnie opustoszała. Jakby śniony w dzieciństwie koszmar nagle się urzeczywistnił i co gorsza, był o wiele bardziej przerażający niż kiedyś.
2: Masz co chciałaś? Warto było?
1: Zagaił Marek, chociaż Lena nie od razu pojęła sens jego słów. Brat czekał oparty o nieoznakowany radiowóz i wyjadał suszone jabłka z torebki. Musiało minąć kilka sekund, zanim ocknęła się z letargu. Przymknęła oczy i ponownie je otworzyła, a potem wzięła kilka głębszych oddechów. Starała się wyglądać normalnie. Podejrzewała, że to niewiele zmieni, bo Marek czytał z niej jak z otwartej księgi, ale potrafił też znaleźć właściwy moment na zwierzenia i od razu zauważył, że Lena nie jest gotowa, żeby podzielić się z nim tym, co nią wstrząsnęło. Przez te wszystkie lata w jej domu nie rozmawiało się o Czerlące. Lena miała tylko swoje fragmentaryczne wspomnienia, a poza tym nie wiedziała, do czego doprowadziło śledztwo, ani z jakiej przyczyny sprawca tego okrutnego mordu na nastolatce nie został złapany. Musiała się teraz tego dowiedzieć. Być może to właśnie jest jej przeznaczenie. Chomczyński sam zaproponował przesunięcie terminu oddania pracy. Zameldowała, przerywając trwającą jakiś czas ciszę.
2: Marek łypnął na nią zdezorientowany. Tylko po to się z nim spotkałaś? Ze względu na dyplom?
1: Nie tylko. Weszła mu w słowo.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.